wiedzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie.

0: sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: A dziś pozostajemy w zasięgu płytkiego wyżu z nad morza północnego zachodu. Będzie napływać bardzo ciepłe powietrze polarne morskie. Dzisiaj na termometrach do 25 stopni. Zachmurzenie małe i umiarkowane, wiatr na ogół słaby z kierunków północnych.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 6.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: 45-letni górnik zginął w kopalni Murski Staszic. Sprzątanie po burzach i ulewach na Podkarpaciu i w Małopolsce. Zajrzymy też na Mundial. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. 45-letni górnik zginął wieczorem w katowickiej kopalni Murski Staszic, podała Polska Grupa Górnicza, do której należy zakład. Pracownika przygniotła bryła kamienia. To już trzeci śmiertelny wypadek w polskiej kopalni węgla kamiennego w tym roku i piąty w całym polskim górnictwie. Do dwóch innych doszło w zakładach odgrywkowych. W zeszłym roku w całym polskim górnictwie doszło do 16 wypadków śmiertelnych, w tym 12 w kopalniach węgla kamiennego. Są dwa śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Śledztwa dotyczą zawyżenia czasu pracy i nieuzasadnionych dochodów. Śledczy zajmą się też wątkiem tzw. saloniku VIP, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być obsługiwani poza kolejką, mówi prokurator Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
4: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie, to mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach. Mówimy tutaj o lekarzach, personelu, pracownikach recepcji, zarządzie dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza, jak również o innych osobach, których konieczność może się pojawić.
3: W sumie do śledczych wpłynęły 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w Szpitalu Południowym w Warszawie. Zalane ulice, podtopione posesje, drzewa na drogach i setki interwencji strażaków. To krajobraz po przejściu silnych burz i ulew przez głównie Małopolskie i Podkarpacie. Najtrudniejszą sytuację notowały Kraków, Biały Dunajec na Podhalu i Stalowa Wola na Podkarpaciu. Tam burze z gradem i ulewy były najsilniejsze. Do późnych godzin trwało wypompowywanie wody z zalanych piwnic. Jak mówi Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli, nad miasto nagle nadciągnęła ściana deszczu.
5: Tak jakby ktoś puścił wodę z prysznica, ale to było tak to może troszkę nagle, że nawet człowiek się nie spodziewał, że z takiej chmury może tyle wody spaść.
3: Front burzowy powinien opuszczać Polskę, ale pod koniec tygodnia czekają nas natomiast tropiki. Szczęśliwy, ale zmęczony. Tak o sobie mówił Lionel Messi po wygranym meczu Argentyny z Austrią 2-0. Messi zdobył oba gole dla swojej ekipy i pobił strzelecki rekord wszechczasów w Mistrzostwach Świata. Ma na koncie już 5 bramek w tym mundialu, a 18 od początku kariery. O 2 więcej od rekordzisty przed startem turnieju Niemca Miroslava Klose. Z kolei ulewa z piorunami, jaka przeszła nad Filadelfią, spowodowała długą przerwę w meczu Francja-Irak w piłkarskich mistrzostwach, ale nie popsuła fety kibicom reprezentacji trójkolorowych. Fani bardziej niż na pogodę narzekali na ceny biletów, które zapewne wynagrodził im wynik pojedynku 3-0. W tej samej grupie I, Norwegia pokonała Senegal 3-2. No i Norwegowie i Francuzi, a także wspomniani Argentyńczycy zapewnili sobie awans do 1/16 finału mundialu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4,5 minuty po godzinie 6. No skoro za oknem takie obrazki, takie temperatury, skoro lato, no to wiadomo, że będzie już teraz u nas bardzo dużo letniego grania. Venga Boys, we are going to Ibiza na dobry początek tego wtorku, 23 czerwca w kalendarzu. Dzień dobry, Marzanna Forsiak.

0: 11 minut po 6, 23 czerwca w kalendarzu, a to oznacza, że dzisiaj 174 dzień roku, do końca roku 191 dni. No i ta dobra wiadomość to to, że to początek astronomicznego lata, dopiero 91 dni z pięknym słońcem. No tak podobno będzie, mówią synoptycy, chociaż czasami będzie nieco gorąco i tu już powoli zbliża się właśnie najbliższy weekend. Wtedy będziemy naprawdę mocno szukać cienia. A na razie mamy piękny poranek, słoneczny i jeszcze na razie rześko. Słońce dzisiaj wstało o 4:37, zajdzie o 21:11. To nam daje 16 godzin i 34 minuty dnia. Ten dzień jest krótszy od najdłuższego, mniej niż minutę, za to dłuższy od najkrótszego, całe 8 godzin i 41 minut. Dzień
1: dobry. Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do Galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Reklama.
4: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Kolorowa prasa o poranku, już taka bardzo wakacyjna. Julia Wieniewa nie zdążyła nawet wrócić z Grecji do Polski, bo od razu z luksusowego kurortu na Mykonos ruszyła na dalsze wojaże, tym razem za cel obierając Ibizę. Jak wiadomo, ta wyspa słynie z imprezowych miejscówek i Julia Wieniewa nie spędza tych wakacji sama. Na Ibizie towarzyszą jej przyjaciele, m.in. influencer Kacper Kujawa, a podczas wyjazdu Julia i Kacper wspólnie podjęli spontaniczną decyzję o zrobienie sobie tego samego tatuażu, no i już mają na skórze niezmywalną pamiątkę z wakacji 2026. A teraz będzie o pracy, nie o wakacjach. Michał Wiśniewski okazuje wsparcie byłej żonie. Instagramowa zapowiedź udziału Mandaryny w Tańcu z Gwiazdami zebrała ponad 47 tysięcy polubień. No i okazuje się, że również Michał Wiśniewski, zresztą wielokrotnie zapraszany do tego programu, też napisał dla swojej żony taką krótką, ale sprawdzoną radę: baw się dobrze. No okazuje się, że ostatnio są w bardzo dobrych relacjach i znamienne jest to, że ich publiczna wymiana uprzejmości nastąpiła po oficjalnym rozstaniu wokalisty w stroje z jego piątą żoną. No proszę bardzo, można się też przyjaźnić w taki sposób po rozwodzie, jak się okazuje. Pani Stalińska w Ranczu. Reżyser opublikował zdjęcia aktorek, które wcielają się w serialowe Wiedźmy. Wiedźmy u Lucy i babką. Tak napisał pan Adamczyk w mediach społecznościowych. Szczególnie jedna z nich budzi kontrowersje u fanów produkcji, bo chodzi o Dorotę Stalińską, która no, przebrała się tak, że wygląda troszkę jak słynny libijski dyktator Muammar al-Kaddafi. No można oczywiście zobaczyć, bo takich zdjęć jest naprawdę całe mnóstwo. Okazuje się, że produkcja bardzo mocno idzie w media społecznościowe. Dzień dobry.
1: Radio Centrum.
2: Reklama.
3: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liskalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Reklama.
4: Dzień dobry z Kalisza.

0: 6:30.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także o 2 u Staromiejskiego.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
4: Informacje dla kierowców.
5: No to wędrujemy przez nasze jeszcze troszkę uśpione ulice. Jeszcze ten ruch nie jest najgorszy, więc można śmiało śmigać. W Kaliszu rozpoczyna się długofalowa przebudowa ulic Dobrzyckiej i Świętego Michała. Prace będą realizowane etapami. Drogowcy zaczną remont od Stanczukowskiego, a na razie prace będą prowadzone poza jezdnią. Remont na Suli Sławickiej, jeden kierunek na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej, nie ma wjazdu od strony Romańskiej. I Złota na dosyć długim kawałku jest jednokierunkowa, brak wjazdu w tę ulicę. Przebudowa na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Trwa tutaj budowa drogi dla pieszych i rowerów i czasowa zmiana organizacji ruchu cały czas obowiązuje. Cały czas prace remontowe na odcinku krajówki nr 12 z Kalisza do Opatówka. Jednostronne zwężenie jezdni w Opatówku, intensywne remonty jezdni właśnie w okolicach stacji benzynowych. Przed skrzyżowaniem w kierunku Szałego tu wyłączona sygnalizacja świetlna i ograniczenie prędkości do 40. Od Opatówka do Zdun mamy prace remontowe jezdni poboczy, zwężenia i ograniczenie prędkości do 40. Oczywiście możemy jechać przez tłoki albo Szałę. Cały czas ten remont trwa i potrwa do końca 2026 roku. Ostrów Wielkopolski, tu przebudowa Klasztornej. Odcinek od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem. Zwężenie i ograniczenie prędkości do 30. Przebudowa ulicy Leduchowskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Strzeleckiej. Miejscowe zwężenia i ograniczenia prędkości. Przebudowa krajówki nr 36. To za Ostrowem w kierunku Krotoszyna na odcinku Zacharza Wlamki Łąkociny mamy wahadło. Ograniczenie prędkości i tymczasową sygnalizację świetną. I jeszcze Preszew, tymczasowa organizacja ruchu na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej i na przebudowywanej ulicy Kazimierza Wielkiego.
6: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
5: W 2025 roku Polska osiągnęła lepsze wyniki w zakresie bezpieczeństwa drogowego niż Francja i Włochy. A już w 2026 roku może zrównać się ze średnią unijną lub nawet ją przewyższyć. Dane wskazują na wyraźną poprawę sytuacji na polskich drogach, a skala zmian może okazać się historyczna. Statystyki policyjne za pierwsze 5 miesięcy tego roku również napawają optymizmem. Od stycznia do końca maja w wypadkach drogowych zginęło 508 osób, podczas gdy w analogicznym okresie poprzedniego roku było ich 588. Oznacza to spadek o 13%, a sam maj przyniósł poprawę na poziomie aż 19%. Jeżeli ten trend się utrzyma, to do końca roku liczba ofiar może spaść do około 33 na milion mieszkańców, co dałoby Polsce wynik lepszy od średniej unijnej europejskiej po raz pierwszy w historii.
6: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.
7: Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.

0: 23 czerwca.
1: Urodzeni.
0: Urodzenie tego dnia są obdarzeni niezwykłą intuicją i talentem artystycznym. Chętnie pomagają innym i angażują się w przedsięwzięcia charytatywne. Są wytrwali, mają wielkie ideały. Łatwo zdobywają przyjaciół i współpracowników, lubią się chwalić, popisywać, często też wiele wydają na swoje zachcianki. Mają powodzenie płci przeciwnej, są bardzo namiętni i zazdrości. Szczęśliwa cyfra to 2, kamień szlachetny diament, a sprzyjający znak zodiaku
1: lew.
0: A wśród urodzonych 23 czerwca są m.in. Zenon Martyniuk, polski wokalista, gitarzysta, lider zespołu Accent oraz jedna z największych gwiazd muzyki disco polo, Zinedine Zidane, legendarny francuski piłkarz i były trener Realu Madryt, Maciej Sztur, popularny polski aktor filmowy i teatralny, reżyser oraz artysta kabaretowy i jeszcze Daffy, walijska piosenkarka i autorka tekstów znana z międzynarodowego hitu Mercy. A teraz specjalnie dla Was z najlepszymi życzeniami od Radia Centrum Dawid Podsiadło. Sezon.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Powstała sztuczna bawełna. Zdaniem badaczy jest lepsza od prawdziwej, bo bardziej wytrzymała. Będziemy mówić o tym materiale o godzinie 7 w wiadomościach.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
5: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Sucha pogoda i słoneczna. Pozostajemy w zasięgu płytkiego wyżu znad Morza Północnego. Z zachodu napływać będzie przez cały dzień bardzo ciepłe powietrze polarne morskie. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Maksymalnie dziś na termometrach w regionie od 23 do 25 stopni. Wiatr na ogół słaby z kierunków północnych. Biometr przez cały dzień pozostanie korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: 7.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Gwałtowne burze na południowym wschodzie. Za chwilę bilans po nawałnicach. Zajrzymy też na stację paliw. Sprawdzimy ceny maksymalne. Będzie też o sztucznej bawełnie, ponoć lepszej od naturalnej. Marcin Krzemiński. Potężne burze z gradem i ulewami przeszły przez południowo-wschodnią Polskę. Najmocniej dały się we znaki na Podhalu i Podkarpaciu. Efekt: zalane ulice i piwnice, zatkane odpływy i studzienki kanalizacyjne, powalone drzewa i setki interwencji Straży Pożarnej. Strażacy zanotowali do 22 w całym kraju blisko 840 interwencji. Najgorzej było w Krakowie, Białym Dunajcu i Stalowej Woli, gdzie w jednym z tuneli woda z opadów zalała auto po dach.
4: Tak jakby ktoś puścił wodę z prysznica, ale to było tak to może troszkę nagle, że nawet człowiek się nie spodziewał, że z takiej chmury może tyle wody spaść.
3: Mówi Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Trwa usuwanie i szacowanie szkód. Dziś burze możliwe są w zasadzie tylko w Tatrach i w Bieszczadach oraz ewentualnie na Lubelszczyźnie. Tam też najcieplej, ale bez upałów. Te wrócą pod koniec tygodnia za sprawą gorącego powietrza z nad Sahary. Termometry mogą pokazać nawet powyżej 40 stopni w cieniu. Upały już teraz, między innymi we Włoszech, w 12 miastach, w tym Rzymie, Mediolanie i we Florencji obowiązuje najwyższy stopień alertu z powodu wysokich temperatur. Na północy i w centrum kraju termometry pokazują okolice 40 stopni. Droższa niż w poniedziałek benzyna, tańszy olej napędowy. Chodzi o maksymalne ceny na stacjach. Z obwieszczenia ministra energii wynika, że litr 95 nie może dziś kosztować więcej niż 5 zł. 98 groszy to więcej o 4 grosze w porównaniu z wczoraj. Za 98 maksymalnie zapłacimy 6,69, czyli 8 groszy więcej. Litr diesla to z kolei 6 zł 11 groszy. Czyli 1 grosz mniej niż w poniedziałek. Kancelaria Prezydenta odebrała order Orła Białego odesłany przez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował o odesłaniu odznaczenia w sobotę. Order trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się odebrać order po tym, jak Zełenski zgodził się nadać imię bohaterów UPA, jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. W Sądzie Okręgowym w Siedlcach ma dziś ruszyć proces w sprawie pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Do zdarzenia doszło pod koniec stycznia. Niedzielskiego, gdy wychodził z restauracji w Siedlcach, pobiło dwóch pijanych mężczyzn. 35 i 39-latek uciekli, ale zgłosili się później na policję. Grozi im do 7,5 roku więzienia. Na koniec jeszcze ciekawostka. Powstała sztuczna bawełna, zdaniem badaczy, lepsza od prawdziwej, bo bardziej wytrzymała. Naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk opracowali ultralekki materiał z syntetycznych włókien, który ma puszystość podobną do bawełny, a jednocześnie odpycha wodę. W przyszłości może posłużyć do szycia odzieży, zwłaszcza takiej przeznaczonej na ekstremalne zimno.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Leo Messi pobił rekord wszechczasów w liczbie goli strzelonych na mundialu. Argentyńczyk zdobył 2 bramki w wygranym przez jego zespół 2-0 meczu z Austrią. To były jego 17 i 18 gol na Mistrzostwach Świata i tym samym zepchnął na drugie miejsce klasyfikacji wszechczasów Mirosława Klozego. Wcześniej w 9 minucie Messi nie wykorzystał rzutu karnego. Messiego goni Kylian Mbappé, który strzelił z kolei 2 gole w meczu Francja-Irak. To spotkanie zakończyło się wynikiem 3-0, a dla piłkarza Realu były to gole numer 15 i 16. mieście na Mistrzostwach Świata. Mecz w Filadelfii został przerwany na 2 godziny przez burzę. A gorszy od Messiego i Mbappé nie chciał być Erling Haaland i też wpisał się na listę strzelców dwukrotnie. Jego Norwegia wygrała 3-2 z Senegalem i zapewniła sobie wyjście z grupy. Piłkarska reprezentacja Niemiec ma problem. Ich podstawowy środkowy obrońca Nico Schlotterbeck nie wystąpi już do końca mundialu. Zawodnik Borussii Dortmund będzie pauzować przez kilka miesięcy z powodu zerwania więzadła w stawie skokowym. Schlotterbecka w meczu z afrykańską drużyną zastąpił Antonio Rüdiger. Niemcy wygrali w Toronto 2-1, a decydującą bramkę strzelili w doliczonym czasie gry. Porująca tytuł Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3 w wielkoszlemowym Wimbledonie. Z 20 zagra z kolei finalistka imprezy tej rangi w Paryżu Maja Chwalińska, która wcześniej otrzymała dziką kartę. W turnieju w Londynie kibice zobaczą także Magdę Linet, Magdalenę Fręch, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka, który jedzie na Wimbledon, zajmując swoją najwyższą w karierze 46. lokatę w rankingu ATP.
6: W tym roku pojadę dobrze przygotowany. No, wygrałem swój pierwszy turniej na tej samej nawierzchni, więc to jest na pewno dobra przesłanka. Zbudowałem dużo pewności siebie, już nawet nie tylko takiej, że mogę rywalizować z najlepszymi, bo to wiedziałem od jakiegoś czasu, natomiast mogę też z nimi wygrywać, więc wydaje mi się, że to jest też duża zmiana mentalna i właśnie w tym podejściu do każdego kolejnego meczu.
5: Wimbledon zacznie się w poniedziałek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Czy to będzie dobry dzień? No z tego, co mówi nasz horoskop, to raczej tak. A szczegóły już niedługo.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura 24P.
6: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
0: Reklama.
7: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dr Materac. Kalisz, Kalinka pierwsze piętro i Ostrów Wielkopolski, Serwańskiego 2 Multibox.
1: Horoskop Radia Centrum.
2: Baranie, lepiej z tobą dziś nie zadzierać, bo udowodnisz, że wszystko potrafisz robić szybciej i lepiej. Postaraj się jednak być bardziej opanowana, przede wszystkim nie krytykuj innych ludzi. Po południu warto zająć się domem i sprawami rodziny. Byk będzie dziś pracowity, postanowi działać samodzielnie, cudze opinie nie będą dla ciebie aż tak wiele znaczyć, ale może to wywołać napięcia. Dzień sprzyja realizacji ambitnych zadań, a nie tylko nie złość się na otoczenie. Po południu warto jeszcze raz przemyśleć najnowsze projekty. Być może pewien istotny szczegół znów umknął twojej uwadze. Bliźnięta, co sobie postanowisz, tak będziesz chciał zrobić i to bardzo szybko. Twoje pomysły na szalone wyprawy mogą jednak zaskoczyć bliskie osoby, zwłaszcza te trochę leniwe. Nie martw się tym, jeśli się tak stanie. To sam wybierz się w miejsce, które chcesz odwiedzić. Sport bardzo dobrze dziś ci zrobi i pomoże oderwać myśli od przyziemnych problemów. Raku, niczym się nie martw, bo trudne sprawy będą układać się po twojej myśli. Możesz liczyć na sympatyczne zbiegi okoliczności i korzystne propozycje, chociaż będziesz zapracowany. Unikaj tylko nadmiernych wydatków, bo dzisiaj łatwo stracić rozsądek, zwłaszcza podczas zakupów w sieci. Po południu nie wzbraniaj się przed wizytą u przyjaciół, bo będzie bardzo sympatycznie. Lwie, ty zajmiesz się swoimi potrzebami. Kogoś, kto myśli inaczej niż ty, będziesz ignorować. Skup się raczej na działaniu niż na emocjach. W ten sposób łatwiej osiągniesz swoje cele i unikniesz niepotrzebnych dyskusji. Po południu nie słuchaj plotek, bo ktoś może próbować manipulować twoimi uczuciami. Panna poczuje przypływ sił i podejmie się nowych zadań. Merkury w sekstylu sprzyja wyjaśnianiu różnych tajemnic. Bądź czujny, bo dzisiaj ważne informacje będą łatwo do ciebie napływać. W relacjach z domownikami bądź dzisiaj bardziej wyrozumiały. Dobro słowo może dziś zdziałać cuda. Wago, księżyc w koniunkcji pomoże ci wpaść na doskonały pomysł, dzięki któremu pomnożysz swoje pieniądze. To dobry dzień na zgodną współpracę. Słuchaj, co inni mają do powiedzenia, nawet ucz się na cudzych błędach, bo tylko na tym skorzystasz. Po południu bliska osoba może mieć bardzo ciekawe pomysły na wakacje i rozrywki i warto z nich skorzystać. Skorpionie, nie złość się, jeżeli ktoś krytykuje twoje poglądy lub wybory. Zamiast tracić czas na różne dyskusje, po prostu spokojnie zrób swoje. Dzień sprzyja zaprowadzaniu porządku w różnych dziedzinach życia, dzięki czemu poczujesz, że masz więcej przestrzeni na nowe sprawy, a po południu odpocznij i zajmij się swoim hobby. Strzelec będzie towarzyski, wybaczysz innym swoje urazy, wreszcie dogadasz się z kimś, kto dotychczas miał inne zdanie niż ty. Wszyscy odetchną z ulgą, a atmosfera stanie się znacznie lepsza. Po południu skup się na rachunkach, a szybko rozwiążesz pewien problem. Dzień sprzyja również zabiegom zdrowotnym i upiększającym. Koziorożec powinien zająć się swoimi finansami i pracą, a dzień zleci ci bardzo szybko. Uważaj dziś na słowa, szczególnie jeśli zamierzasz omawiać jakieś marzenia albo uczucia. Możesz trochę pogubić się w wydarzeniach, albo okaże się, że twoje poglądy nie wszystkim się podobają. Na szczęście intuicja chroni cię przed kłopotami. Wieczorem wyjaśnią się różne wątpliwości i poczujesz, że kontrolujesz sytuację. Wodnik będzie dziś w świetnym humorze. Dzień minie ci bardzo szybko. Bądź czujny, bo dzień sprzyja niespodziewanym propozycjom i sukcesom zawodowym. Na zebraniach wpadniesz na pomysły, które zapewnią ci uznanie i autorytet. I nie obawiaj się nowości, bo wyjdą ci na dobre. Po południe warto spędzić wśród przyjaciół, czyjeś sukcesy dodadzą ci optymizmu.
3: Ryby.
2: Ciekawa informacja przyciągnie twoją uwagę i postanowisz szybko wyjaśnić sprawę. Ostrożnie, nie wdawaj się w dyskusję i nie wytykaj nikomu błędów, bo twoje tajemnice też mogą kiedyś wyjść na jaw. Najlepiej zrobisz, jeśli zajmiesz się swoimi sprawami i zaprowadzisz trochę porządku. A w pracy działaj odważnie, bo zostaniesz dostrzeżony i doceniony.
1: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.

0: No, można powiedzieć ziemi amerykańskiej prosto do Ostrowa Wielkopolskiego.
1: No, jest dużo. Już za chwilę powiemy o nowym transferze zawodnika do Stali, bo kolejny Amerykanin zasili szeregi koszykarzy. To jest Jalen Hunter.
0: A więcej na ten temat w wiadomościach o 7.30.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Chcesz uciec od świata na chwilę? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa. Masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa zaprasza do Parku Szałę. Kaliska 30. Znajdziesz nas na Instagramie Zapisy na Buksy.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
6: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
7: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
8: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
9: Garnitury!
10: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
3: Reklama.
2: Radio Centrum. Radio Rano.

0: 7:30 w studiu Radia Centrum jest już Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Przeterminowana żywność w powiecie kaliskim. 59-latek odpowie za fałszowanie dat. Dzisiaj w Kaliszu i regionie za wyjom syreny dla zmarłego strażaka, a w sporcie nowy rozgrywający Stali.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 59-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego usłyszał zarzuty związane z fałszowaniem dat ważności produktów spożywczych i przestępstwami skarbowymi. Jak ustalili śledczy, mężczyzna kupował na internetowych giełdach żywność z kończącym się terminem przydatności do spożycia, a następnie zlecał usuwanie oryginalnych oznaczeń i nanoszenie nowych, fikcyjnych dat oraz numerów partii. Towary trafiały później do sprzedaży na giełdach i bazarach w Kaliszu oraz okolicznych miejscowościach.
3: W ramach przeszukań zleconych przez prokuratora zabezpieczono kilkanaście ton artykułów spożywczych, m.in. napoje, ciastka, zupy instant, a także dwie maszyny do druku etykiet dat przydatności do spożycia i właśnie tych numerów partii. Te czyny, które objęte są treścią zarzutu, zagrożone są karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 3 i celem zapewnienia prawidłowego toku postępowania wobec podejrzanego prokurator zastosował dozór policyjny, poręczenie majątkowe w kwocie 100 tysięcy złotych, a także orzekł środek w postaci zakazu prowadzenia działalności związanej ze sprzedażą i przechowywaniem produktów pożywczych.
2: Powiedział Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Podejrzany odpowie również za przechowywanie płynu do papierosów elektronicznych, od którego nie odprowadzono akcyzy. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 34 tysiące złotych. Śledztwo jest na wstępnym etapie, a jego ostateczna ocena będzie możliwa po uzyskaniu wszystkich opinii biegłych.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Dzisiaj o godzinie 18 w powiecie kaliskim zawyją syreny alarmowe. Jak poinformował Radiocentrum Bartosz Zalas z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, tego wieczoru zostanie włączony ciągły sygnał trwający 1 minutę oraz sygnały świetlno-dźwiękowe w samochodach bojowych wszystkich jednostek OSP z powiatu kaliskiego dla oddania hołdu świętej pamięci duchowi Sebastianowi Mosiniakowi, zastępcy naczelnika OSP Ceków, który zmarł w czwartek, 18 czerwca. Starzacka brać chce w ten sposób uczcić pamięć, wyrazić szacunek i solidarność z rodziną, bliskimi i członkami jednostki OSP zmarłego strażaka. Transferowa ofensywa Tasomix Rosiek Stali Ostrów trwa w najlepsze. Ostrowski klub poinformował o zakontraktowaniu kolejnego zagranicznego zawodnika. Tym razem to rozgrywający Jaylin Hunter.
4: Jaylin Hunter urodził się 13 listopada 2000 roku w miejscowości Manchester w stanie Connecticut w USA. Mierzący 183 cm, leworęczny rozgrywający do Ostrowa zakontraktowany został w miejsce innego Amerykanina Trentona Gibsona, który po udanym sezonie w Stali trafił do Beniaminka Bundesligi. Jaylin Hunter już w lidze NCAA, gdzie spędził 5 sezonów, notował niezłe statystyki na poziomie 14 punktów, 5 asyst i 4 zbiórek. Karierę w Europie Hunter rozpoczął w Wielkiej Brytanii w Leicester Riders, z którym zdobył krajowe mistrzostwo i został MVP finału. W 37 meczach zanotował ciekawe statystyki, 13 punktów, ponad 6 asyst i 3 zbiórki. Skuteczność z gry miał na poziomie 43%, a z dystansu trafiał na 35% skuteczności. Ostatni sezon Hunter spędził na Węgrzech. Jego drużynie co prawda się nie wiodło, bo spadła z tamtejszej ekstraklasy, ale Amerykanin był jednym z najlepszych rozgrywających ligi. Rzucał średnio po 17 punktów, notował ponad 3 zbiórki i prawie 7 asyst. Aż 11 spotkań zakończył z tak zwanym double-double. Hunter to czwarty gracz zagraniczny w zespole Stali na kolejny sezon. Ostrowski klub ma grać szóstką obcokrajowców. Do obsadzenia pozostają zatem dwie pozycje i będą to najprawdopodobniej gracze podkoszowi. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Informacje dla kierowców.
0: piękna pogoda na pewno nie będzie nam dzisiaj przeszkadzała w śmiganiu. Uważajcie tylko na odpowiednie okulary przeciwsłoneczne, bo one się mogą z kolei przydać. No to lecimy sobie przez Kalisz. Rozpoczyna się przebudowa ulicy Dobrzeckiej, Świętego Michała w Kaliszu. Trochę potrwa to wszystko. Prace będą realizowane etapami. Na razie drogowcy zaczną remont od ulicy Stanczukowskiego i prace na razie będą prowadzone poza jezdnią. Na remontowanej ulicy Sulisławiskiej cały czas jeden kierunek od Ścinego Dromańskiej do Celtyckiej i nie ma wjazdu od strony Romańskiej. Złota jednokierunkowa i brak wjazdu w tę ulicę. Mamy przebudowę na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych aż do ulicy Długosza. No i teraz lecimy sobie do Opatówka, a raczej na trasę między Opatówkiem a Kaliszem, bo to jest trochę dłuższy remont. Mamy tu cały czas rozkopane pobocza, remont jezdni, miejscami zwężenia, ograniczenie prędkości. Uważajcie. No i oczywiście można jechać objazdami albo przez Płokinie, albo przez Szałę. Ostrów Wielkopolski, przebudowa ulicy Klasztornej, przebudowa Leduchowskiego i drogi krajowej nr 36 na odcinku Zacharza Wlamki, Łąkociny. I w tych miejscach wahadło, ograniczenie prędkości i tymczasowa sygnalizacja świetlna. A w Pryszewie cały czas obowiązuje zmiana organizacji ruchu na Zielonej Lipowej Osiedlowej i przebudowywanej ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
0: Niemcy potwierdzili przedłużenie kontroli na granicach aż do września 2026 roku. Kontrole mają charakter wyrywkowy, ale każdy pojazd musi zwolnić, przejechać przez wyznaczoną strefę, a to szczególnie w weekend oraz w okresie wakacyjnym prowadzi do powstawania korków. Co istotne, niemiecka policja i służby graniczne mogą prowadzić kontrole nie tylko bezpośrednio na przejściach granicznych. Uprawnienia obejmują również strefę przygraniczną rozciągającą się do 30 km od granicy.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 22 minuty 8.

0: Reklama.
1: To przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzieli cię od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 118 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
8: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
9: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
0: Reklama.
10: Dzień dobry z Kalisza.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: A dziś w kalendarzu bardzo ważne święto, Dzień Taty albo Dzień Ojca. A w Polsce ma dosyć ciekawe pochodzenie. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 8.
2: Reklama.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany.

0: do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach. Szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
1: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 park miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc. 26 i 27 czerwca.
2: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
3: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
2: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
4: Reklama.
5: Radio Centrum. Żeby było słychać.

0: Dolnośląskiej 82 w Kaliszu. Gili Grupa Lis. Idealnie życiowy.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Reklama.
10: Radio Centrum. Radio Rano.

17 minut po godzinie 8. Mamy piękny poranek, wyjątkowy zestaw świąt do celebrowania. Przesyłamy serdeczne życzenia paniom, które projektują, budują i zmieniają świat na lepsze. A to wszystko z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w Inżynierii. To również Dzień Olimpijski, więc życzymy sportowego ducha i satysfakcji z każdego małego zwycięstwa. Każdemu, kto się z czymś tam zmaga. Wszystkim wędkarzom z okazji Dnia Wędkarza, cóż, cierpliwości, spokojnej tafli i zawsze udanych połowów. No ale dziś kłaniamy się przede wszystkim tatom z okazji Dnia Taty, dużo zdrowia, radości, dumy z dzieci i samych pięknych chwil każdego dnia. Specjalnie dla Was teraz Pointer Sisters, I'm so excited.

0: Ciepła będzie jeszcze coraz cieplej, coraz gorącej, więc no niektórzy próbują szukać ochłody w miejscach niekoniecznie do tego przeznaczonych.
1: Tak, wysokie temperatury zachęcają do kąpieli, a kaliscy municypalni już kilka razy interweniowali przy fontannie Nocy i Dnie w Kaliszu.
0: No cóż, okazuje się, że ten akwen jest dosyć popularny dla miłośników kąpieli, ale to nie tędy droga. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 8.30.
2: Zapraszam. Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama. Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50/50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.perla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
3: Reklama.
2: Radio Centrum. Żeby było słychać.

0: powiedzieć.
1: Na zegarze 8:30, a przed nami kolejne wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Mateusz Kurzej.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Kąpiele w miejskiej fontannie. Kaliscy strażnicy interweniowali już 5-krotnie. Dla jednych wakacje to odpoczynek, dla innych początek zmian i ciężkiej pracy. A w sporcie lider Munfin Magnusa zostaje w Ostrowie.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Już 5 zgłoszeń o osobach zażywających kąpieli w miejskich fontannach przyjęli kaliscy municypalni. Strażnicy przypominają, że wchodzenie do fontanny jest zabronione.
4: Za kąpiel w fontannie można dostać mandat w kwocie nawet do 500 zł, ale trzeba mieć również na uwadze kwestie zdrowotne, takie jak choroby skóry, choroby przewodu pokarmowego, zwłaszcza u dzieci, a więc kto będzie wchodził do takich zbiorników, musi liczyć się z takimi sytuacjami. Do tego mogą dojść również inne niepożądane urazy, na przykład gdy poślizgniemy się na mokrej nawierzchni i dojdzie do jakiegoś wypadku.
3: Powiedziała Radiu Centrum inspektor Agata Dybioch, rzeczniczka prasowa Kaliskiej Straży Miejskiej. Municypalni proszą również, by z głową odpoczywać w miejscach takich jak ulica Niecała, gdzie najczęściej dochodzi właśnie do tego typu zdarzeń. Fontanna noce i dnie przy wejściu do Kaliskiego Parku objęta jest stałym dozorem patroli pieszych Straży Miejskiej, jak i również obserwatorów monitoringu miejskiego.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
3: Jedni rozpoczynają wakacje, a drudzy zakasują rękawy do pracy. W przedszkolu nr 17 przy ulicy 3 Maja w Ostrowie Wielkopolskim, chwilę po zakończeniu roku szkolnego, rozpocznie się kompleksowa modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.
5: To taka inwestycja dawno wyczekiwana i o którą zabiegała pani dyrektor tego przedszkola. Może niewidoczna i niespektakularna, ale to są przede wszystkim prace w instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, także w pewnym zakresie remont zaplecza kuchennego. Także to wszystko, co po wakacjach będzie stanowiło jakości i bezpieczeństwie też funkcjonowania tej placówki, na czym nam bardzo zależy.
3: Powiedział Radiu Centrum Sebastian Górski, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. Wyremontowane będą także łazienki, a kuchnia wraz z zapleczem zyska nowoczesne wyposażenie ze stali nierdzewnej. Robotnicy odświeżą też ściany i sufit, wymienią wykładzinę, zamontują nowe drzwi oraz osłony na grzejniki. Wykonawca musi zdążyć z zakończeniem prac przed początkiem nowego roku szkolnego. Frederik Jakobsen, lider Munfin Magnusa, zostaje w Ostrowie na kolejny sezon. Duńczyk ogłosił tę decyzję zaraz po zakończeniu niedzielnego meczu z Celfast Wilkami Krosno. Jakobsen jedzie jeden z najlepszych sezonów w karierze i zalicza się do czołowych żużlowców Metal Class drugiej Ekstraligi. Sezon 2027 będzie czwartym z rzędu w Ostrowie. Mam jeszcze z tą drużyną trochę celów do osiągnięcia, powiedział Radiu Centrum Jakobsen, wyjaśniając jednocześnie powody przedłużenia kontraktu z Ostrowią.
6: Because I feel good here and enjoy the environment and the people here, so yeah, I'd say it was kind of an easy decision because we still have a lot of goals to charge for. And
7: ponieważ czuję się tutaj dobrze, podoba mi się ostrowskie środowisko żużlowe i ludzie związani z klubem. Jestem tutaj szanowany i czuję się doceniany. To ważne dla zawodnika. Mamy wciąż wiele celów do osiągnięcia. Nawet w tym sezonie jeszcze przed nami sporo jeżdżenia. Nie ukrywam, że chciałbym sięgnąć z ostrowskim klubem po jakieś trofeum, co tak naprawdę oznacza wygranie ligi. Mamy naprawdę dobrych zawodników i w końcu zaczęło to dobrze wyglądać. Wierzę, że podążamy wreszcie we właściwym kierunku.
6: You know, hopefully we can put Ostrów in the right direction so we can get some trophies also. And
3: Frederik Jakobsen, podczas gdy Tai Wufinden leczy kontuzję, został kapitanem drużyny. Brytyjczyk, widząc reakcję fanów, w poniedzielnym meczu symbolicznie przekazał Duńczykowi na stałe opaskę kapitana ostrowskiej drużyny.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także O2U Staromiejskiego.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
11: Informacje dla kierowców.
1: No cóż, poranek przyspieszył i już nie ma mowy o tym, żebyśmy przyjechali z jednego miejsca Kalisza na drugi zupełnie bez przystanków. Trzeba poczekać na Podmiejskiej, na przykład przy Górnośląskiej, przy Dworcowej, również na Górnośląskiej, przy Polnej, na Legionów, na Harcerskiej, na krzyżówkach z Aleją Wojska Polskiego. To tutaj właśnie największe kłopoty przy Poznańskiej, przy Złotej, przy 3 Maja, no i Stawiszyńska. Tutaj to skrzyżowanie oblężone. Uważajcie też w Śródmieściu, no i stanowczo trzeba się zastanowić nad przejazdem przez Rondo Dobrzec, bo tutaj też trzeba troszeczkę postać. Jeżeli chodzi o remonty, to uważajcie, w Kaliszu rozpoczyna się przebudowa ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała. Na razie jeszcze nie będzie tak źle, bo teraz prace będą prowadzone poza jezdnią. Remontowana jest Sulisławicka, Złota na dosyć sporym odcinku jednokierunkowa i prace remontowe na odcinku krajówki nr 12 Kalisz Opatówek i tu czasami trzeba postać w niektórych miejscach. Ostrów Wielkopolski, przebudowa Klasztornej, Leduchowskiego i krajówki nr 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, Turów Wahadłowo, ograniczenie prędkości i tymczasowa sygnalizacja świetlna. A w Pleszewie zmiana organizacji ruchu na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej i na przebudowywanej ulicy Kazimierza Wielkiego.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Po ukraińskich atakach na rosyjską infrastrukturę energetyczną, trzecim co do wielkości producencie ropy naftowej na świecie, rozprzestrzenił się kryzys paliwowy i to tak solidnie z anektowanego przez Rosję Krymu aż na regiony na wschodzie kraju. Kryzys paliwowy dotarł na Syberię. W obwodzie omskim wprowadzono limit sprzedaży benzyny maksymalnie 40 litrów na samochód.
0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Za 22,5 minuty 9.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
4: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
5: Garnitur! Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
0: Garnitury, garnitury. Reklama.
6: Dzień dobry z Kalisza.

0: Kalendarz muzyczny.
1: Rok 1990, zaglądamy na listę przebojów. Na pierwszym miejscu brytyjskie listy znalazł się Elton John z piosenką Sacrifice. Był to pierwszy numer jeden artysty w tym właśnie zestawieniu.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Senacka Komisja Zdrowia zajmie się dziś przyjętą przez Sejm ustawą umożliwiającą zbieranie danych o zarobkach medyków. Więcej o tym w wiadomościach o 9:00.
3: Reklama.
4: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach. Szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
5: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 park miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc. 26 i 27 czerwca.
6: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
7: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
8: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
7: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Reklama.
1: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Naszą pogodą rządzi antycyklon Hartmut, który przynosi odpoczynek od burz i nawałnic. Z zachodu napływa bardzo ciepłe powietrze polarne morskie. Dzisiaj bez opadów dużo słońca, zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna od 23 do 25 stopni w regionie. Wiatr na ogół słaby z kierunków północnych. Biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 9. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Trwa szacowanie strat po nawałnicy na południu kraju. Senacka komisja zajmie się dziś wynagrodzeniami lekarzy. Powiemy też o metamorfozie w Gdyni. Cel?
4: Uatrakcyjnić i upiększyć.
3: Chodzi o nadmorską część miasta. Marcin Krzemiński. Trwa szacowanie strat po burzach, które przeszły przez południe i południowy wschód Polski. Wczoraj wieczorem i w nocy najtrudniej było na Podhalu i w Krakowie. Strażacy interweniowali ponad 300 razy. Jak mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej, tylko w Białym Dunajcu przy usuwaniu skutków burzy pracowało ponad 150 strażaków.
5: Tak zwana powódź błyskawiczna. Przez około 30 minut intensywnego opadu deszczu nagle powyżej 50 cm wody było w budynkach mieszkalnych.
3: Dziś pogoda raczej spokojna, choć w Tatrach i Bieszczadach burze są niewykluczone. Pod koniec tygodnia z kolei do Polski dotrą upały, miejscami będzie w cieniu około 40 stopni. Senacka Komisja Zdrowia zajmie się dziś przyjętą przez Sejm ustawą umożliwiającą zbieranie danych o zarobkach medyków i wyszukiwanie ich w systemie po numerach PESEL. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie młody lekarz koordynujący SOR miał w rok zarobić 1 600 000 złotych. To sytuacja patologiczna, ale dotyczy konkretnej osoby, mówią lekarze z Lublina.
6: Pacjenci mają jakiś taki dziwny teraz pogląd, że lekarze są milionerami. Popatrzmy, ile lekarze pracują.
3: Jawność wszystkich kontraktów lekarzy finansowanych ze środków publicznych popiera 22% ankietowanych przez UCE Research. Ponad 17% uczestników sondażu zakazałoby prywatnej praktyki lekarzom pracującym w publicznych szpitalach, a 14% jest za wprowadzeniem limitów wynagrodzeń finansowanych ze środków publicznych. Jeszcze jeden ważny sondaż związany ściśle z dzisiejszą datą. 60% Brytyjczyków między 18 a 28 rokiem życia zagłosowałoby za wejściem Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Tylko 9% byłoby przeciwko, poinformował dziennik Guardian, powołując się na badanie think tanku More in Common. Dziś mija 10 lat od referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o Brexicie, czyli opuszczeniu przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej. Nadmorską część Gdyni czeka metamorfoza. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Paweł Radzewicz.
7: Kompleks nowa marina wpisze się w Gdynię znacznie lepiej niż hangary i budynki, które stały tam do niedawna, mówi szef Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.
8: Te budynki, które tu powstaną, nawiązują przez swój neomodernizm do charakteru centrum Gdyni, będą paradoksalnie bardziej gdyńskie niż te, które były wtedy budowane.
7: To, co zostanie teraz wybudowane, będzie służyło usługom i biznesowi, ale przede wszystkim żeglarstwu, a przy okazji mieszkańcom i turystom, zapewnia wiceprezes Tomasz Hamera.
9: Taki jest właśnie też cel, żeby to miejsce też uatrakcyjnić i upiększyć, absolutnie zachowując przede wszystkim jego walory żeglarskie, no bo to jest ta esencja tego miejsca i ta esencja absolutnie tutaj nie tylko musi zostać, ale zostanie.
3: Nowa marina ma być gotowa za ponad 2 lata.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Leo Messi zdobył swoją 17 i 18 bramkę w historii piłkarskich mistrzostw świata i samodzielnie otwiera teraz klasyfikację strzelców wszechczasów. Obrońcy tytułu pokonali Austrię 2-0, ale Messi swój rekordowy mecz rozpoczął od niewykorzystanego rzutu karnego. Traktuję to tak samo wyjątkowo jak zawsze. Mówiłem, lubię grać, dobrze bawić się na boisku. Dzisiaj oczywiście no, był ten rzut karny, to wywołało sporo takich negatywnych emocji, bo źle go wykonałem, nie strzeliłem, ale na szczęście udało się odwrócić tę sytuację, wyjść na prowadzenie i zdobyć 3 punkty, a to jest najważniejsze. Argentyna po meczu z Austrią awansowała już do fazy pucharowej, podobnie jak Francja i Norwegia, które także odniosły drugie zwycięstwo. Trójkolorowi pokonali 3-0 Irak, a Erling Haaland i spółka Senegal 3-2. Jordania jest natomiast kolejnym zespołem po Haiti, Turcji i Tunezji, który żegna się z mundialem. Zdecydowała o tym porażka mundialowych debiutantów z Algierią 1-2, a dziś ostatnie mecze drugiej kolejki fazy grupowej. Wieczorem o godzinie 19 Portugalia zmierzy się w New Jersey z Uzbekistanem, a o 22 w Bostonie Anglia zagra z Ganą. Natomiast w nocy czasu polskiego Chorwacja zagra z Panamą, a Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga. Amerykanka Tori Penso będzie jutro arbitrem w głównym meczu piłkarskich Mistrzostw Świata Ekwador kontra Niemcy. To będzie jej drugie spotkanie w tej roli. Wcześniej sędziowała mecz Czechy RPA. Natomiast debiutująca w turnieju Meksykanka Katia Garcia poprowadzi rywalizację Tunezji z Holandią. Mundial mundialem, ale w naszej piłkarskiej ekstraklasie, choć do wznowienia rozgrywek jeszcze miesiąc, też się dzieje. Duński szkoleniowiec Tomasz Berg został zwolniony ze stanowiska pierwszego trenera piłkarzy Pogoni Szczecin. Z kolei Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem piłkarzy Radomiaka i to pod jego kierunkiem zespół rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Kaczmarek zastąpił Bruno Baltazara, z którym rozwiązano kontrakt za porozumieniem stron.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 9:05, 23 czerwca, w kalendarzu dobry dzień dla tych, którzy dzisiaj świętują. Albin, Anna, Hanna, Józef, Maksy, Wanda i Zenon. Wszystkiego dobrego. Kangs i Tafilus London Galaxy. Specjalnie dla Was najlepszymi życzeniami.

0: parownicy do pary.
1: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
0: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: Reklama.

0: może tak jakiś wynalazek albo jakaś innowacja. Okazuje się, że to właśnie we wtorki przypada szczytowy moment produktywności ludzkiego mózgu. Według badań dotyczących rytmów dobowych i środowiska pracy, to właśnie we wtorkowe przedpołudnie nasz mózg osiąga najwyższy poziom skupienia. Do tego czasu organizm pełni otrząsa się z szoku po weekendzie, a poziom energii jest dzisiaj optymalny. W godzinach rannych mózg nam się po prostu rozkręca, osiąga pik swojej wydajności około godziny 12, tak od 10 mniej więcej to trwa, a potem jego moc obliczeniowa, zdolność koncentracji, no i tego typu rzeczy stopniowo słabną. Więc korzystajmy z tego szczytu, który dodatkowo jeszcze możemy podkręcić jakąś energetyczną muzyką.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: Chcesz uciec od świata na chwilę? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa. Masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa zaprasza do Parku Szałę. Kaliska 30. Znajdziesz nas na Instagramie Zapisy na Buksy.
2: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Na ten temat.
5: Środa 12.30.
4: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
5: Arkadiusz Ptak, burmistrz miasta i gminy Pleszew. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum.
3: Od radia dla Ciebie.
6: No tak sobie myślę przy okazji tej informacji, która za chwilę, czy ja w wieku 11 lat w ogóle wiedziałem, jak się paletkę trzyma. A on nie tylko, że trzyma, to jeszcze w taki sposób, że
7: ho, ho. 11-letni Jędrzej Bednarczyk z Orła Wysocko-Wielkie w miniony weekend został podwójnym wicemistrzem Polski Żaków. Powiemy o jego talencie i nadziejach.
6: A szczegóły o 9.30 w wiadomościach.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 9:30 przed nami kolejne wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Mateusz Kurzej.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Podsumujemy projekt Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Piszecie wiersze? Macie szansę je pokazać na 14. Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim imienia Stanisława Czernika. Tenisowy talent z Wysocka Wielkiego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zakończył się projekt pod nazwą Ruszaj się Człowieku Trzeciego Wieku. Celem było zwiększenie aktywności fizycznej i społecznej seniorów z powiatu krotoszyńskiego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
3: Projekt realizowany był od stycznia. Uczestniczyło w nim łącznie 90 osób w wieku emerytalnym. Seniorzy mogli skorzystać z różnorodnych form aktywności, takich jak gimnastyka mózgu, zajęcia pilatesu oraz senioralna liga kręglarska. Łącznie zrealizowano 99 godzin zajęć ruchowych i rozwijających sprawność umysłową seniorów z terenu powiatu krotoszyńskiego. Dodatkowo w ramach programu odbyła się prelekcja prozdrowotna Zdrowie na talerzu, podczas której uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania, komponowania zbilansowanych posiłków oraz znaczenia właściwej diety dla zachowania zdrowia i dobrej kondycji w wieku senioralnym. Projekt został zrealizowany dzięki zaangażowaniu członków zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krotoszynie oraz wolontariuszy, którzy społecznie wspierali organizację i promocję wszystkich działań. Ważne było również wsparcie finansowe z budżetu powiatu krotoszyńskiego. Jak przekonują organizatorzy, realizacja projektu przyczyniła się do poprawy kondycji fizycznej i umysłowej uczestników, integracji środowiska seniorów oraz zwiększenia dostępu do wartościowych zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych. Była również okazją do rozwijania pasji, nawiązywania nowych znajomości i aktywnego spędzania wolnego czasu. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Do 20 lipca można nadsyłać wiersze na 14. Ogólnopolski Konkurs Poetycki imienia Stanisława Czernika, który organizuje Ostrzeszowskie Stowarzyszenie Radość Czytania we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Ostrzeszów imienia Stanisława Czernika. Prace będą oceniane w trzech kategoriach: osób do 15 roku życia, uczestników w wieku od 16 do 20 lat oraz tych powyżej 20 roku życia. W każdej kategorii przewidziane są nagrody za 3 pierwsze miejsca. Dodatkowo przewidziano nagrodę za wiersz o Stanisławie Czerniku lub ziemi ostrzeszowskiej. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 26 września, a więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej biblioteki. Duży tenisowy talent rośnie w naszym regionie i kto wie, czy za kilka lat lub kilkanaście lat nie będziemy go oglądać na Mistrzostwach Europy, Świata czy Igrzyskach Olimpijskich. A mowa o 11-letnim Jędrzeju Bednarczyku z Orła Wysocko-Wielkie i działającej przy tym klubie Ostrowskiej Akademii Tenisa Stołowego.
4: Jędrzej Bednarczyk został w weekend podwójnym wicemistrzem Polski Żaków zarówno w grze pojedynczej, jak i deblowej. To największy sukces w dotychczasowej karierze młodego tenisisty stołowego. Wszystko to miało miejsce podczas rozegranych w Brzegu Dolnym indywidualnych mistrzostw Polski Żaków. W grze pojedynczej w drodze do finału Jędrzej pokonał kolejno Sebastiana Oleniacza 3-0, Pawła Czerniacza również 3-0, Leona Kisałem 3-1, Szachida Webe 3-0 i Filipa Polaka 3-1. Dopiero w wielkim finale lepszy od Bednarczyka okazał się Jakub Sikoń z Politechniki Rzeszów. Drugi srebrny medal Jędrzej Bednarczyk zdobył w grze podwójnej w parze z Mikołajem Kęsikiem z klubu Ostrudzianka Ostruda. Nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie ogromna praca trenerki Małgorzaty Dudzińskiej, która od lat prowadzi Jędrzeja, poświęcając niezliczone godziny pracy na treningach, turniejach i zgrupowaniach. Słowa uznania i podziękowania należą się także Albinowi Bednarczykowi, tacie Jędrzeja, za ogromne wsparcie, jakie okazuje swojemu synowi oraz całemu naszemu klubowi, powiedział Radiu Centrum Karol Lubiniecki, wiceprezes Orła Wysocko-Wielkie, który jest niezwykle dumny ze swojego wychowanka. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 10:00.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
5: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
6: Gastorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: Reklama.
8: Dzień dobry z Kalisza.

0: Taka sytuacja.
1: No nie mogę być inaczej. Reporter Radia Centrum Łukasz Kostecki pytał gdzieś na ulicach Kalisza, jak to jest być tatą?
2: Sądzę, że najfajniejsze w byciu tatą jest to, że każdego dnia mogę patrzeć, jak moje dzieci rozwijają się, jak poznają otaczający je świat. Fajne jest także to, że mogę z nimi spędzać czas i przy okazji uczyć je odpowiedzialności, szacunku do innych.
3: Najfajniejszego w byciu tatą to jest patrzeć, jak twoje dzieci poznają jakieś fajne nowe rzeczy, o których ty już wiesz, że są fajne, i jak osiągają swoje założone cele życiowe, jak się z tego cieszą, i patrzeć generalnie, jak dorastają, jak używają takich trudniejszych sformułowań, które gdzieś tam wyłapały z książki. To jest takie naprawdę cudowne to słyszeć z ich ust.
4: No wie pan, to jest ta radość, kiedy widzę, jak moje dziecko rozwija się, jak nabiera nowych umiejętności, i wiem, że jest to mój udział, moja zasługa po części.
0: Radio Centrum. Taka sytuacja.
1: A dla wszystkich świętujących dzisiejsze święto taty najlepsze życzenia. No i piosenka Bruce Eagle.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: A tu solidna podwyżka. Kierowcy, którzy zapiszą się na kurs reedukacyjny dla osób, które prowadziły pojazd po alkoholu lub narkotykach, zapłacą od jutra 2,5 tysiąca złotych. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 10.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
2: Reklama.
0: Radio Centrum, żeby było słychać.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Coraz cieplej. Dzisiaj maksymalnie temperatura sięgnie w regionie od 23 do 25 stopni Celsjusza. Do tego zachmurzenie małe i umiarkowane. Dużo słońca, bez opadów. Wiatr na ogół słaby z kierunków północnych. Cały czas płynie do nas strumień cieplejszego powietrza z nad południowo-zachodniej Europy. Biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 10. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Za chwilę Najwyższa Izba Kontroli o porodówkach. Potem pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy o konferencji w Gdańsku. Będą też Norwegowie szalejący z radości po sukcesie swoich piłkarzy. Marcin Krzamiński. Zbyt długo pracujący lekarze, bezprawne pobieranie opłat, zbyt wysoki odsetek cesarskich cięć i chaos organizacyjny to tylko część nieprawidłowości w opiece okołoporodowej ujawnionych w raporcie NIK. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła inspekcje w Ministerstwie Zdrowia i łącznie w 23 placówkach położniczych. Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich sprawdzonych szpitalach i przychodniach, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
4: Kontrolerzy wskazują także na występujący w wielu placówkach brak poszanowania praw pacjentek, ograniczanie dostępu do znieczulenia, wykonywanie procedur medycznych bez zgody rodzących i skracanie zaleconego kontaktu matki z dzieckiem bezpośrednio po porodzie.
3: We wszystkich skontrolowanych szpitalach lekarze zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych pracowali nieprzerwanie ponad dobę. W niektórych placówkach dyżury trwały nawet 96 godzin. Aby poprawić tę sytuację, w ocenie NIK-u potrzebne są rozwiązania systemowe i wzmocnienie nadzoru nad standardami opieki okołoporodowej. Najwyższy czerwony alert pogodowy z powodu upałów obowiązuje w ponad połowie francuskich regionów. Dokładnie w 54, wczoraj było ich 49. Wczoraj padły też rekordy temperatur. W kilku miastach odnotowano ponad 40 stopni Celsjusza. Ponad 200 umów związanych z odbudową Ukrainy ma zostać podpisanych i zaprezentowanych podczas czwartkowej konferencji w Gdańsku. Na razie nie wiadomo, czy w wydarzeniu weźmie udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy profesor Paweł Kowal zapowiada, że polski gigant ubezpieczeniowy ma pełnić kluczową funkcję w powojennej Ukrainie.
5: W Gdańsku będzie ponad 200 umów podpisanych, w tym kilkanaście z polskim biznesem. To myślę, że żadna z tych umów nie jest zagrożona.
6: A co usłyszymy w Gdańsku? Będzie jakiś jeden duży projekt przedstawiony tam? Mówi pan 200 umów, a jeden największy?
5: Teraz największy projekt, którym ja się najbardziej cieszę, to PZU, poszerzające bardzo na wejście na Ukrainę. PZU będzie de facto liderem na rynku ubezpieczeniowym ukraińskim.
3: Z profesorem Kowalem rozmawiał Szymon Kępka. Kierowcy, którzy zapiszą się na kurs reedukacyjny dla osób, które prowadziły pojazd po alkoholu lub narkotykach, zapłacą od jutra 2,5 tysiąca złotych. Te efekty wejścia w życie nowego rozporządzenia, które pięciokrotnie podwyższa opłatę za dwudniowy kurs, do tej pory bowiem było to 500 złotych. Norwegia w ekstazie. To po tym, jak piłkarska reprezentacja tego kraju wygrała drugi mecz na mundialu i zapewniła sobie wyjście z grupy. No i grę w 1/16 finału. Tak kibice świętowali w Oslo. Na to, co przed chwilą słyszeliśmy, to charakterystyczne wiosłowanie, które wykonali politycy w norweskim parlamencie. Media piszą o strzelcu dwóch goli w meczu z Senegalem, Erlingu Haalandzie, jako piłkarzu z pogranicza człowieka i cyborga. Awans do fazy pucharowej nazywają sukcesem stulecia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No, przyjemnie byłoby się tak cieszyć. 4 minuty po 10:00. Sandy Rose.

0: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do Galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego?
1: A w Google'ach sport połączony z muzyką. Maryla Radowicz zaliczyła drobną wpadkę po koncercie w Bielsku-Białej. W rozmowie z dziennikarzem, mówiąc o tenisie, chciała pozdrowić Maję Chwalińską, ale przez pomyłkę powiedziała Iga Chwalińska, łącząc nazwiska dwóch polskich tenisistek, Maji Chwalińskiej i Igi Świątek. Artystka szybko odniosła się do tej sytuacji w mediach społecznościowych, przeprosiła zawodniczki, no i wyjaśniła, że po zejściu ze sceny była jeszcze pod wpływem koncertowych emocji. Mecz Argentyny z Austrią miał dwóch bohaterów. Na boisku błyszczał Lionel Messi, autor obu bramek w wygranym 2-0 spotkaniu, ale spore emocje wywołała też Shakira. Wokalistka pojawiła się na trybunach z synami, a wzruszający moment, gdy jeden z nich pocałował ją w policzek podczas transmisji, błyskawicznie stał się wiralem, no i oczywiście skradł uwagę kibiców na całym świecie.

0: Reklama.
1: Czas na mocne plenerowe uderzenie. W piątek, 26 czerwca, Ostrowski Amfiteatr opanuje projekt OSW. Od godziny 19 scenę przejmują lokalni raperzy z Ostrów Rap Night. Przyjdź pod scenę i zrób potężny hałas.

0: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
1: Reklama.
2: Od radia.
3: Na ten temat.
4: Środa 12:30.
3: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
4: Arkadiusz Ptak, burmistrz miasta i gminy Pleszew. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum.
2: Od radia. Dla ciebie.
5: No proszę, w Ostrowie wiedzą, jak połączyć przyjemne z pożytecznym i zdrowym.
6: Zdrowym, tak, bo policjanci z Ostrowa po wakacjach będą w formie i będą zdrowsi. A dlaczego? Dlatego, że będą patrolować na rowerach, a o tym, gdzie, w których miejscach, posłuchajcie o 10:30.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 10:30, a przed nami wiadomości z południowej Wielkopolski. Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Policjanci z Ostrowa weekendy spędzają na rowerach. Pleszewscy krwiodawcy oddali już w sumie 7 tysięcy litrów krwi. Duży sportowy sukces mieszkańca Liskowa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Policjanci z Ostrowa patrolują na dwóch kółkach. Od początku czerwca stróże prawa z Wydziału Prewencji jeżdżą po mieście na rowerach. Jak przyznają funkcjonariusze, tego rodzaju patrole są skuteczniejsze.
3: Potrzeba służby pokazała, że jednak te patrole rowerowe są sprawniejsze, szybsze i w sposób lepszy możemy dotrzeć w niektóre miejsca, zwłaszcza tutaj w rejonie ośrodka Piaski Szczydliczka, czy w rejonie na przykład Koziego Borku, tak zwanego, na Alejach Solidarności, więc tutaj te rowery sprawdzają się dużo lepiej niż radiowóz czy patrol pieszy.
2: Powiedział Konrad Tokar z komendy w Ostrowie. Mundurowi patrolują wspomniane miejsca głównie w weekendy.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Pleszewski Klub Krwiodawców po raz kolejny udowodnił, że należy do ścisłej czołówki społeczników i wolontariuszy w Polsce. Podczas 106. akcji poboru krwi klub przekroczył symboliczną granicę 7 tysięcy litrów oddanej krwi. Z tej okazji specjalny certyfikat otrzymał krwiodawca, którego donacja pozwoliła osiągnąć ten imponujący wynik.
4: Szczególnie cieszy fakt, że aż 17 osób oddawało krew po raz pierwszy. Wśród 136 uczestników akcji był krwiodawca, który przyjechał do Pleszewa aż z Kępna, najpierw pociągiem, a następnie z Kowalewa rowerem. O wyjątkową atmosferę zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lenartowicach, które przygotowały dla uczestników akcji prawdziwą ucztę. Na stołach pojawiły się m.in. zupa chłodnik, zupa garnek chłopa, kaszanka i domowe placki. Sukcesy pleszewskich krwiodawców zostały dostrzeżone również na szczeblu ogólnopolskim. Klub znalazł się w gronie zaledwie 21 organizacji wyróżnionych przez Narodowe Centrum Krwi za działalność na rzecz krwiodawstwa. Dyplom podczas uroczystości w Pałacu Kultury i Nauki odebrał prezes Janusz Kasprzak z rąk wiceministra zdrowia. To nie jedyny powód do dumy. W akcji Gorączka Złota przedszkolaki i uczniowie pleszewskich szkół zebrali aż 816 kg monet, co zapewniło im miejsce w gronie nagrodzonych. Pleszewski Klub Krwiodawców od 20 lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych wizytówek miasta, skutecznie promując ideę dzielenia się życiem i pomagania innym. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Sportowy sukces mieszkańca Liskowa. Tomasz Grzelak, zawodnik TS Liskowiak-Lisków, zdobył złoty medal Pucharu Narodów podczas Mistrzostw Europy w Bule, które odbyły się w Hiszpanii. Reprezentant Polski rywalizował zarówno w singlach, jak i w dubletach. W grze pojedynczej dotarł do etapu walki o ćwierćfinał. Jeszcze lepiej spisał się w rywalizacji par. Wraz z Krystianem Tyrlikiem, pod wodzą selekcjonera Marka Munikowskiego, dotarł do finału Pucharu Narodów. W decydującym meczu Polacy pokonali reprezentację Anglii 13-12, sięgając po zwycięstwo w turnieju. To kolejny ważny sukces w karierze zawodnika z Liskowa i powód do dumy dla lokalnej społeczności.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 11.
5: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
5: Policealne Studium Animatorów Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 11 Studium w Centrum, a na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie Centrum przy Łaziennej 6.
6: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
7: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
8: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lease. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.

0: Dziś 23 czerwca, wszystkiego najlepszego dla wszystkich ojców. Celebrujemy Dzień Taty, bo tata jest ważny.
1: To musi mieć matkę.
2: No przecież matkę to...
1: Matkę i ojca. A ojciec jest tak samo ważny jak matka. Jak matka gdzieś wyjedzie, to nawet ważniejszy. Dlatego uważam, że... powinienem się z tobą żenić.
2: Ale przecież ty jesteś żonaty.
1: Żonaty? Żona cię bardzo polubi.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Ile dzisiaj kosztuje benzyna? Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 11. Tuż po 11 w studiu Radia Centrum pojawi się Karolina Romka. Ja już pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Marzanna Forysiak, do usłyszenia. Pa, pa.
2: Reklama.
3: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
4: Garnitur!
5: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
6: Szykujesz kampera w trasy? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
7: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
6: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
8: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
9: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
8: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
10: Promocja trwa do 31 sierpnia.
8: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tendy, Install Projekt, Roka i Stella.
10: Armatura 24P.
11: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
12: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 park miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc. 26 i 27 czerwca.
13: Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim uruchamia nabór wniosków o finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będzie można składać od 24 do 30 czerwca, wyłącznie w formie elektronicznej przez portal praca.gov.pl. Co ważne, wniosek można już teraz wypełniać i przygotować do złożenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz na Facebooku.
14: Telefon 62 73 73 255 lub 228.
15: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Dzisiaj ciepło, nawet bardzo ciepło, już niedługo na termometrach zobaczymy 25 stopni, to maksymalna temperatura przewidziana na dziś dla naszego regionu. A naszą pogodą cały czas rządzi antycyklon Hartmut, który przynosi odpoczynek od burz i nawałnic, w związku z tym dzisiaj bez opadów, za to cały czas napływa bardzo ciepłe powietrze polarne, morskie. Biometr pozostaje korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 11. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Za chwilę minister edukacji o podwyżkach nauczycieli. Potem autostrada A2 i spore korki pod Poznaniem z powodu remontu. Zajrzymy też na mundial. Będzie o rekordzie Messiego. Marcin Krzemiński. Na większe podwyżki nauczyciele muszą jeszcze poczekać. Resort edukacji proponuje 3% od przyszłego roku, ale w ostatnim tygodniu szkoły ministra edukacji mówi, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
4: Też mam świadomość, że dla części nauczycieli, coraz bardziej znaczącej, prawdziwym wyzwaniem jest to, że pomimo tego, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy, więc też zmiany dotyczące wynagrodzeń z mojej perspektywy, i też o tym mówiłam ministrowi finansów, powinny być połączone albo z kwotą wolną, albo z drugim progiem podatkowym.
3: Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową.
4: Musimy to zrobić. Proponujemy różne warianty i proponujemy je wewnętrznie na razie w Ministerstwie Finansów, tak żeby nauczyciele widzieli, że ich wynagrodzenia rosną w sposób znaczący, bo są elitą państwa, taką realną elitą.
3: W Sejmie czeka na rozpatrzenie projekt ZNP w tej sprawie. Kilkukilometrowy korek na dwójce pod Poznaniem w kierunku Warszawy. To w związku ze zmianą nawierzchni na węźle Krzesiny, która ruszyła przed wakacjami i potrwa kilka tygodni. Zwężenia są na wjeździe na autostradę od strony miasta, ale także na zjeździe do Poznania. Kierowcy są, łagodnie mówiąc, niezadowoleni.
5: W godzinach szczytu to już w ogóle jest i z jednej i z drugiej strony. Bardzo ciężko.
6: Myślę, że 10-15 minut zajmuje mi na pewno więcej z pracy dojazd do domu.
3: Prace na węźle mogą potrwać nawet do końca lipca. Zarządca drogi zapewnia, że remont prowadzony jest etapami, tak by utrudnienia dla kierowców były jak najmniejsze. A skoro mówimy o zatorach, to sprawdźmy też koszty. Dziś maksymalnie benzyna 95 może kosztować 5 zł 98 groszy za litr. Z rozporządzenia ministra energii wynika też, że cena za litr oleju napędowego nie może przekroczyć 6 zł 11 groszy. Litwa może podjąć się roli mediatora w narastającym sporze między prezydentami Polski i Ukrainy, oznajmiła główna doradczyni prezydenta tego kraju do spraw polityki zagranicznej. W jej ocenie obie strony, Polska i Ukraińska, dały się ponieść emocjom. A w interesie całego regionu jest, by więź między Warszawą a Kijowem była jak najsilniejsza. Leo Messi pobił rekord wszechczasów w liczbie goli strzelonych na mundialu. Ma ich teraz na koncie 18. Argentyńczyk zrobił to na swoim 6. mundialu. Przemysław Pozowski.
7: Pierwszego gola Messiego na mundialu od ostatnich 2 strzelonych meczu z Austrią dzieli ponad 20 lat. Argentyńczyk po swoim dublecie wolał jednak podkreślać sukces drużyny.
8: No, felicidad, obviamente mucha felicidad, bo...
7: Nie, no oczywiście, że to radość, ogromna radość, przede wszystkim z powodu zwycięstwa, bardzo ciężko wywalczonego. Ważne jest dla nas zdobycie tych 6 punktów, mamy spokojniejszy tydzień i jestem zadowolony. A Messiego goni Kylian Mbappé. Francuz też strzelił 2 gole, tyle że Irakowi, i ma ich w sumie 16 na wszystkich swoich mundialach.
3: A do wczoraj liderem wszechczasów był Miroslav Klose.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No to dzień dobry. Wtorek, 24 czerwca w kalendarzu. Karolina Romke z tej strony mikrofonu. Witam Was. Chciałam powiedzieć ciepło, ale pewnie niektórzy by woleli ozięble, bo jak jest tak gorąco, to jednak brakuje nam chłodu. Ale nie, no ja to dla Was mam zawsze dużo ciepła, również w muzyce, bo kawałek, który już słyszycie, to Sami, Lato 2000. No tak, nieuniknione. Wkraczamy w lato. Przecież lato już jest, już z nami trwa i będzie trwało jeszcze bardzo długo, bo 91 dni, a dzisiaj zachód słońca 21.11, no i wakacje. tuż za pasem dla tych, którzy siedzą jeszcze i grzeją, ale szkolną ławę. To co, życzę Wam pięknego dnia. Jestem z Wami do 17.00.

0: Reklama.
1: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Od radia.
4: Na ten temat.
5: Środa 12.30.
4: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
5: Arkadiusz Ptak, burmistrz miasta i gminy Pleszew. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum.
3: Od radia dla ciebie.

I to się nazywa muzyczne przełożenie energią. Mam nadzieję, że wam się udzieliło. To jeszcze raz z tym kalendarzem. 23 czerwca oczywiście. Dzisiaj 174.

Dzień roku do końca. 191 dni oprócz Dnia Ojca. Mamy dzisiaj Dzień Wędkarza. To oczywiście można ze sobą połączyć. Tutaj pozdrawiam wszystkich tych, którzy już teraz gdzieś tam na łowach. Dzień Olimpijski dzisiaj i także Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii. No to, drogie panie, pozdrawiam te, które się takimi tematami zajmują. 18 minut po godzinie 11. To teraz już lecimy z muzyką.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.

0: 11.30 minęła, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Energooperator kończy strategiczną inwestycję w Wielkopolsce ze wsparciem KPO. Przeterminowana żywność w powiecie kaliskim. 59-latek odpowie za fałszowanie dat. Dzisiaj w Kaliszu i regionie zawyją syreny dla zmarłego strażaka, a w sporcie nowy rozgrywający stali.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Krajowy plan odbudowy jest podstawą tej gigantycznej inwestycji. Energooperator zakończyła budowę nowego głównego punktu zasilania Ostrów Wschód oraz modernizację 60-kilometrowego odcinka linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Ostrów Wschód, Ociąż, Pleszew, Dobrzyca, Jerocin Południe. Łączna wartość obu inwestycji to ponad 133 miliony złotych, z czego blisko 75 milionów pokryje bezzwrotna dotacja z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 59-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego usłyszał zarzuty związane z fałszowaniem dat ważności produktów spożywczych i przestępstwami skarbowymi. Jak ustalili śledczy, mężczyzna kupował na internetowych giełdach żywność z kończącym się terminem przydatności do spożycia, a następnie zlecał usuwanie oryginalnych oznaczeń i nanoszenie nowych, fikcyjnych dat oraz numerów partii. Towary trafiały później do sprzedaży na giełdach i bazarach w Kaliszu oraz okolicznych miejscowościach.
3: W ramach przeszukań zleconych przez prokuratora zabezpieczono kilkanaście ton artykułów spożywczych, m.in. napoje, ciastka, zupy instant, a także dwie maszyny do druku etykiet, dat przydatności do spożycia i właśnie tych numerów partii. Te czyny, które objęte są treścią zarzutu, zagrożone są karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 3 i celem zapewnienia prawidłowego toku postępowania wobec podejrzanego prokurator zastosował dozór policyjny, poręczenie majątkowe w kwocie 100 tysięcy złotych, a także orzekł środek w postaci zakazu prowadzenia działalności związanej ze sprzedażą i przechowywaniem produktów pożywczych.
2: Powiedział Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Podejrzany odpowie również za przechowywanie płynu do papierosów elektronicznych, od którego nie odprowadzono akcyzy. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 34 tysiące złotych. Śledztwo jest na wstępnym etapie, a jego ostateczna ocena będzie możliwa po uzyskaniu wszystkich opinii biegłych.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Dzisiaj o godzinie 18 w powiecie kaliskim zawyją syreny alarmowe. Jak poinformował Radiocentrum Bartosz Zalas z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, tego wieczoru zostanie włączony ciągły sygnał trwający 1 minutę oraz sygnały świetlno-dźwiękowe w samochodach bojowych wszystkich jednostek OSP z powiatu kaliskiego dla oddania hołdu świętej pamięci druhowi Sebastianowi Mosiniakowi, zastępcy naczelnika OSP Ceków, który zmarł w czwartek 18 czerwca. Strażacka brać chce w ten sposób uczcić pamięć, wyrazić szacunek i solidarność z rodziną, bliskimi i członkami jednostki OSP zmarłego strażaka. Transferowa ofensywa Tasomix Rosiek Stali Ostów trwa w najlepsze. Ostrowski klub poinformował o zakontraktowaniu kolejnego zagranicznego zawodnika. Tym razem to rozgrywający Jaylin Hunter.
4: Jaylin Hunter urodził się 13 listopada 2000 roku w miejscowości Manchester w stanie Connecticut w USA. Mierzący 183 cm, leworęczny rozgrywający do Ostrowa zakontraktowany został w miejsce innego Amerykanina Trentona Gibsona, który po udanym sezonie w Stali trafił do Beniaminka Bundesligi. Jaylin Hunter już w lidze NCAA, gdzie spędził 5 sezonów, notował niezłe statystyki na poziomie 14 punktów, 5 asyst i 4 zbiórek. Karierę w Europie Hunter rozpoczął w Wielkiej Brytanii w Leicester Riders, z którym zdobył krajowe mistrzostwo i został MVP finału. W 37 meczach zanotował ciekawe statystyki, 13 punktów, ponad 6 asyst i 3 zbiórki. Skuteczność z gry miał na poziomie 43%, a z dystansu trafiał na 35% skuteczności. Ostatni sezon Hunter spędził na Węgrzech. Jego drużynie co prawda się nie wiodło, bo spadła z tamtejszej ekstraklasy, ale Amerykanin był jednym z najlepszych rozgrywających ligi. Rzucał średnio po 17 punktów, notował ponad 3 zbiórki i prawie 7 asyst. Aż 11 spotkań zakończył z tak zwanym Double-double. Hunter to czwarty gracz zagraniczny w zespole Stali na kolejny sezon. Ostrowski klub ma grać szóstką obcokrajowców. Do obsadzenia pozostają zatem dwie pozycje i będą to najprawdopodobniej gracze podkoszowi. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 12 i znacie ten dźwięk, wiecie co to jest. A jeżeli nie, to oczywiście przypomnę, to oczywiście Fatum i Mania Szybkości.

0: Reklama.
1: Chcesz uciec od świata na chwilę? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa. Masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa zaprasza do Parku Szałę. Kaliska 30. Znajdziesz nas na Instagramie Zapisy na Buksy.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
0: Reklama.

0: Wiadomość z ostatniej chwili.
1: Uwaga, kierowcy w Kaliszu, robi się spory korek w samym centrum miasta, bo na skrzyżowaniu placu Jana Pawła II z Babinną doszło do zderzenia dwóch aut i taki korek już jest od ulicy Babinnej, Parczewskiego, Zamkowej i Kolegialnej. Tutaj ruch jest dużo większy i w przeciwnym kierunku z Warszawskiej jadąc placem Kielińskiego. Tutaj doszło do zderzenia aut na wysokości Fontanny dokładnie, więc to musicie się liczyć teraz z utrudnieniami. Ja za informację dziękujemy słuchaczowi Radia Centrum, Dawidowi.
0: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Ja Wam życzę, żeby ta trasa, gdziekolwiek jedziecie, była bezpieczna, przyjemna, no i oczywiście, żebyście wyjechali także zgodnie z prawem i uważali na siebie ostrożnie. W kwestiach związanych z muzyką, która dobrze robi, gdy się jedzie, no to już mam coś dla Was teraz.
0: Radio Centrum. I gra gitarra.
1: No i zagra Kings of Leon, album Only by the Night i kawałek Sex on Fire.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już za chwilę kolejne wiadomości z kraju, ze świata. No i cóż, sprawdzamy, jak tam sytuacja temperaturowa na weekend. Ponoć znów termometry rozgrzeją się. Oj, do ilu? To sprawdzimy za chwilę. No i jest o resorcie edukacji, który znów zabiera się za zakaz smartfonów nie tylko w podstawówkach. Szczegóły w wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o godzinie 12.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
6: Nowoczesne usługi publiczne bliżej mieszkańców. Realizacja projektu Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Koźmin Wielkopolski pozwoliła na zakup i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań administracji publicznej, dzięki czemu sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez internet, czyli szybciej, wygodniej i z większą skutecznością. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej działania 1.3 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
3: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
7: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Niebo mocno zachmurzone, ale spokojnie, bez żadnych opadów dzisiaj. Temperatura do 25 stopni maksymalnie w południowej Wielkopolsce. Wiatr teraz z północnego zachodu wieje słabo, 7 km na godzinę i niewiele przyspieszy. Teraz na barometrach mamy 1022 hektopaskale, a warunki biometeo są neutralne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 12. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: W weekend termometry znów rozgrzeją się do czerwoności. Zakaz smartfonów nie tylko w podstawówkach. Resort edukacji go rozszerzy. Służby gotowe na wakacje. Miriam Lipińska. Polska szykuje się na kolejną falę ponad 30-stopniowych upałów. Z każdym dniem ma być coraz cieplej, a pod koniec tygodnia na zachodzie nawet 36 stopni. To spore wyzwanie dla tych, którzy przy takim upale pracują na zewnątrz. Pan Marek, parkingowy, pracuje w metalowej budce, która nagrzewa się jak piekarnik. Siedzi w cieniu i często poza budką, bo niewielki wiatrak niewiele daje.
4: Tutaj sauna, muszę przyznać, normalnie tryskało ze mnie. Zupełnie niedobrze widzieć minusy, no bo po prostu człowieka to dołuje, nie? Rzeczywiście to taki kurnik jest za gorąco i tak dalej.
3: Od upału nie odpoczniemy też nocami, bo przed nami tropikalne noce, czyli takie, podczas których temperatura nie spada poniżej 20 stopni. Afrykańskie upały mogą utrzymać się nawet do połowy przyszłego tygodnia. Zakaz telefonów w szkołach podstawowych rozszerzony także na przedszkola. Chcą tego posłowie PiSu, a resort edukacji jest za. Przepisy są jeszcze w Sejmie, ale zakaz ma wejść w życie od 1 września. Każda szkoła sama ustali, w jaki sposób go egzekwować. Połowa już to robi, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
5: Jedni mają szafki, inni mają przy wejściu do klasy miejsce na telefony. Po co z Warszawy przygotowywać im przepisy, co mają robić z tymi telefonami? Będą chcieli plecakować, to niech to robią. Będą chcieli mieć zamykane szafki albo w małej szkole mają stałe miejsce w sekretariacie, gdzie składują telefony. Niech to robią. My naprawdę nie powinniśmy wszystkiego regulować.
3: Przepisy w sprawie zakazu telefonów w szkołach muszą jeszcze przejść przez parlament i zyskać podpis prezydenta. Niepojawienie się Wołodymyra Zełenskiego na startującej jutro w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy będzie błędem, ocenia wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Dariusz Szymczycha.
6: Straci na tym prezydent Ukrainy, bo my robimy tę konferencję dla państwa ukraińskiego, dla ukraińskich partnerów, dla ukraińskich przedsiębiorców, dla ukraińskiego społeczeństwa po to, aby we wspólnym działaniu pomóc Ukrainie. I będziemy to robili. Fajniej by się to robiło, widząc w Gdańsku pana prezydenta Zełenskiego.
3: Dariusz Szymczycha zaznacza, że niezależnie od zgrzytów dyplomatycznych na konferencji podpisanych zostanie kilka ważnych umów, które pomogą w przyszłej odbudowie Ukrainy, ze sporym udziałem w nich polskiego biznesu. Wołodymyr Zełenski wciąż jeszcze nie zdecydował, czy pojawi się jutro w Gdańsku. W piątek, początek wakacji, policja, straż pożarna czy inspektorzy transportu drogowego są już gotowi. Swoją pracę zaczną też ratownicy wodni, zapowiada prezes zarządu WOPR w Kujawsko-Pomorskim Maciej Banachowski.
7: Uruchamiamy dodatkowe patrole obszarów wodnych w całym województwie kujawsko-pomorskim. Patrole ratowników wodnych, którzy będą patrolować przede wszystkim te obszary, gdzie nie występują kąpieliska i miejsce okazjonalne do kąpieli, gdzie nie ma nadzoru ratowników wodnych z uwagi na niepowstałe kąpieliska.
3: Oprócz tego ratownicy z Kujawsko-Pomorskiego będą dbać o bezpieczeństwo plażowiczów na 39 kąpieliskach w całym regionie.
1: Kursy walut.
2: To sprawdźmy, jak wygląda sytuacja w południe. Średni kurs waluty euro obecnie to 4 zł 28 groszy, dolar amerykański to 3 zł 75 groszy, frank szwajcarski 4 zł 63 grosze i funt brytyjski 4 zł 96 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 12. Zerkam, jak wygląda sytuacja w Kaliszu. Tam, gdzie doszło do zderzenia dwóch aut, trochę się poluzowało, ale niewielki korek jest. To dokładnie skrzyżowanie ulicy Babinnej i placu Świętego Józefa. Tutaj zderzyły się auta i jeszcze niewielkie utrudnienia są.
8: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
10: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
9: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
11: Sali się nie poddają.
12: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
9: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
13: Ogień zszedł z boczem góry.
9: Avatar, ogień i popiół.
12: Dajemy do walki!
9: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
14: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl+. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów.

skoro Master Know It All, no to my też Know It All, czyli sprawdzamy, bo wiemy gdzie szukać i mamy newsy dla Was dotyczące tego, gdzie wybieracie się na wakacje w tym sezonie. Otóż okazuje się, że klasyk zawsze się sprawdza, czyli uwielbiana przez Polaków Grecja, ten ich styl i sposób bycia, ale Turcja nadal też jest na podium, czyli stosunek jakości do ceny, no i niektórzy, którzy lubią luksusowe hotele z akwaparkami, to bardzo proszę. Ale jeżeli chodzi o takie budżetowe alternatywy w Europie, jak dajecie znać, jak mówią statystyki, to ponoć cały czas w modzie również Albania i Bułgaria, a takie powiedzmy jeszcze nie super egzotyczne, ale nieco dalej to Cypr, na przykład Sardynia, Sycylia, jeżeli chodzi o Włochy, to tutaj także się wybieracie. Okazuje się, że są osoby, które sięgają już coraz bardziej egzotyczne kierunki, takie nieoczywiste. No i proszę, jest to ponoć Uzbekistan i Tadżykistan, czyli podróż śladami dawnego jedwabnego szlaku. Jakby tutaj ktoś chciał, to proszę. Jest jeszcze karaibski klejnot dla par, który słynie z bujnej przyrody, wulkanicznych szczytów, to jest San Lucia. No i Indie. Gdzieś tam okazuje się, że szukacie także ochłody na Islandii i na Grenlandii. No tu trzeba się chyba jednak złapać mocniej za kieszeń. Ale ci, którzy zostają, wybierają oczywiście polskie morze, ale ponoć Wyspa Wolin jest ostatnio modna, Podlasie i Dolina Narwi. Gdziekolwiek będziecie, ja życzę Wam, żeby urlop był udany.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
3: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
2: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
4: Promocja trwa do 31 sierpnia.
2: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
4: Armatura24.pl. Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 park miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc. 26 i 27 czerwca. Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
5: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
0: Reklama.
6: Od radia.
7: Na ten temat.
8: Środa 12.30.
7: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
8: Arkadiusz Ptak, burmistrz miasta i gminy Pleszew. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum.
6: Od radia dla Ciebie.

0: 12.30 minęła, czas na kolejne wiadomości. Te przedstawi Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kąpiele w miejskiej fontannie. Kaliscy strażnicy interweniowali już 5-krotnie. Dla jednych wakacje to odpoczynek, dla innych początek zmian i ciężkiej pracy. A w sporcie lider Munfin Magnusa zostaje w Ostrowie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Już 5 zgłoszeń o osobach zażywających kąpieli w miejskich fontannach przyjęli kaliscy municypalni. Strażnicy przypominają, że wchodzenie do fontanny jest zabronione.
3: Za kąpiel w fontannie można dostać mandat w kwocie nawet do 500 zł, ale trzeba mieć również na uwadze kwestie zdrowotne, takie jak choroby skóry, choroby przewodu pokarmowego, zwłaszcza u dzieci, a więc kto będzie wchodził do takich zbiorników, musi liczyć się z takimi sytuacjami. Do tego mogą dojść również inne niepożądane urazy, na przykład gdy poślizgniemy się na mokrej nawierzchni i dojdzie do jakiegoś wypadku.
2: Powiedziała Radiu Centrum inspektor Agata Dybioch, rzeczniczka prasowa Kaliskiej Straży Miejskiej. Municypalni proszą również, by z głową odpoczywać w miejscach takich jak ulica Niecała, gdzie najczęściej dochodzi właśnie do tego typu zdarzeń. Fontanna noce i dnie przy wejściu do Kaliskiego Parku objęta jest stałym dozorem patroli pieszych, Straży Miejskiej, jak i również obserwatorów monitoringu miejskiego.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Jedni rozpoczynają wakacje, a drudzy zakasują rękawy do pracy. W przedszkolu numer 17 przy ulicy 3 Maja w Ostrowie Wielkopolskim chwilę po zakończeniu roku szkolnego rozpocznie się kompleksowa modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.
4: To taka inwestycja dawno wyczekiwana i o którą zabiegała pani dyrektor tego przedszkola. Może niewidoczna i niespektakularna, ale to są przede wszystkim prace w instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, także w pewnym zakresie remont zaplecza kuchennego. Także to wszystko, co po wakacjach będzie stanowiło jakości i bezpieczeństwo też funkcjonowania tej placówki, na czym nam bardzo zależy.
2: Powiedział Radio Centrum Sebastian Górski, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. Wyremontowane będą także łazienki, a kuchnia wraz z zapleczem zyska nowoczesne wyposażenie ze stali nierdzewnej. Robotnicy odświeżą też ściany i sufit, wymienią wykładzinę, zamontują nowe drzwi oraz osłony na grzejniki. Wykonawca musi zdążyć z zakończeniem prac przed początkiem nowego roku szkolnego. Frederik Jakobsen, lider Munfin Magnusa, zostaje w Ostrowie na kolejny sezon. Duńczyk ogłosił tę decyzję zaraz po zakończeniu niedzielnego meczu z Celfast Wilkami Krosno. Jakobsen jedzie jeden z najlepszych sezonów w karierze i zalicza się do czołowych żużlowców Metal Class drugiej Ekstraligi. Sezon 2027 będzie czwartym z rzędu w Ostrowie. Mam jeszcze z tą drużyną trochę celów do osiągnięcia, powiedział Radiu Centrum Jakobsen, wyjaśniając jednocześnie powody przedłużenia kontraktu z Ostrowią.
5: Because I feel good here and enjoy the environment and the people here, so yeah, I'd say it was kind of an easy decision because we still have a lot of goals to charge for and...
6: Ponieważ czuję się tutaj dobrze, podoba mi się ostrowskie środowisko żużlowe i ludzie związani z klubem. Jestem tutaj szanowany i czuję się doceniany. To ważne dla zawodnika. Mamy wciąż wiele celów do osiągnięcia, nawet w tym sezonie jeszcze przed nami sporo jeżdżenia. Nie ukrywam, że chciałbym sięgnąć z ostrowskim klubem po jakieś trofeum, co tak naprawdę oznacza wygranie ligi. Mamy naprawdę dobrych zawodników i w końcu zaczęło to dobrze wyglądać. Wierzę, że podążamy wreszcie we właściwym kierunku.
5: You know, hopefully we can put Ostrów in the right direction so we can get some trophies also and...
2: Frederik Jakobsen, podczas gdy Tai Wufinden leczy kontuzję, został kapitanem drużyny. Brytyjczyk, widząc reakcję fanów, po niedzielnym meczu symbolicznie przekazał Duńczykowi na stałe opaskę kapitana ostrowskiej drużyny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut pozostało do 13:00.

It's so easy to fall in love. No i to jest bardzo przyjemny kawałek, bardzo dobrze nastrajający. Olivia Dean z pozdrowieniami dla tych z Was, którzy gdzieś już wracają z urlopu i wracają jutro do pracy. Będzie dobrze. Szczególnymi pozdrowieniami dla Karoliny i Michała.

0: Reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Get real with the fever on the dance floor.

Stay in Alive w trochę innej odsłonie, trochę z większym bitem. Entrance to specjalnie dla Was już taki wakacyjny bicik, bardzo proszę, i wakacyjnie również w pogodzie, ale to Wam powiem, że tropiki żar będzie lał się z nieba już od piątku powyżej 30 kresek, ale weekend naprawdę. I tutaj niektórzy się cieszą, bo lubią, ale to nie są bezpieczne temperatury, bo 35-37 nawet, wyobraźcie sobie, coś czuję, że w niektórych momentach nawet na termometrach zobaczycie 40. Oj, rozpalam się do czerwoności. Obyście Wy się nie rozpalali. Pamiętajcie o tym, żeby na siebie bardzo uważać, żeby nadmiernie się nie wystawiać na promienie UV, żeby się nawadniać bardzo dużo. Można dostać udaru cieplnego. Ja absolutnie nie straszę, tylko edukuję. Uważajcie także na swoich seniorów i na dzieciaki, zwłaszcza te najmniejsze, na kobiety w ciąży. No i oczywiście na zwierzaki. Ludzie, którzy pracują na powietrzu, mam nadzieję, że w tym czasie jednak będą mieli trochę przerwy, żeby jednak w tym upale nie pracować. Dbajcie o siebie.

0: To oczywiście Dreams i The Cranberries, a już teraz zbliża się godzina 13.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Czyli kolejne wiadomości, a w nich ceny maksymalne podobne do dzisiejszych. To jutrzejsze testy. No, a jak wyglądać będzie sytuacja związana z brakami wody w Polsce? O tym powiemy także w wiadomościach, które już o godzinie 13.
2: Reklama.
3: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
4: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
3: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
5: Czas na mocne plenerowe uderzenie. W piątek, 26 czerwca, Ostrowski Amfiteatr opanuje projekt OSW. Od godziny 19 scenę przejmują lokalni raperzy z Ostrów Rap Night. Przyjdź pod scenę i zrób potężny hałas. O 21.30 na finał wieczoru wkracza

0: Policealne Studium Animatorów Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 11 studium w centrum, a na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie centrum przy Łaziennej 6.
1: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: Nowoczesne usługi publiczne bliżej mieszkańców. Realizacja projektu Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Koźmin Wielkopolski pozwoliła na zakup i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań administracji publicznej, dzięki czemu sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez internet, czyli szybciej, wygodniej i z większą skutecznością. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej działania 1.3 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
5: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
6: Garnitur! Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
7: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
8: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Dzisiaj jeszcze nie tak upalnie, bo w okolicach 24-25 stopni maksymalnie w naszym regionie. Słońca na razie nieco mniej, bo schowane za chmurami, ale jeszcze się gdzieś pojawi. Wiatr z północy wieje teraz słabo 9 km na godzinę. Na barometrach 1022 hektopaskale ciśnienie. Na razie stabilne, biomat jest neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Jutro ceny maksymalne paliw podobne do tych dzisiejszych. Mocna deklaracja premiera Donalda Tuska o relacjach z Ukrainą. W Polsce zaczyna brakować wody. Miriam Lipińska, a zaczynamy od sprawdzenia, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Litr benzyny 95 może jutro kosztować maksymalnie 5 zł 97 groszy, benzyny 98 6 zł 68 groszy, a oleju napędowego 6 zł 11 groszy. Tym samym benzyny nieznacznie potanieją, a diesel będzie kosztować tyle samo co dziś. A przypomnę, że to już ostatnie dni z rządowym pakietem CPN, w tym z cenami maksymalnymi. Pakiet będzie działać tylko do końca czerwca. Mając na uwadze strategiczne bezpieczeństwo i interes Polski, nie przyłożę ręki do podsycania napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Liczę, że nie będę w tym sam, oświadczył premier Donald Tusk.
4: Ja nie przyłożę ręki w żaden sposób do podsycania tego napięcia. Czy to jest popularne, czy nie, nie interesuje mnie to w tej chwili. Jestem przekonany, że w długofalowym interesie Polski jest budowanie możliwie dobrych relacji zbudowanych na wizji przyszłości, a nie na traumie z przeszłości, chociaż ta trauma jest jak najbardziej po polskiej stronie. Po obu stronach, ale szczególnie po polskiej, uzasadniona.
3: Napięcie na linii Warszawa-Kijów to efekt nadania przez ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwy bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu ukraińskiej powstańczej armii. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. A w związku z tym sporem pod znakiem zapytania stała obecność Wołodymyra Zełenskiego na ruszającej jutro w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Kijów poinformował właśnie przed chwilą, że na czele delegacji ukraińskiej stanie jutro premier Julia Swyrydenko. Tym samym Wołodymyr Zełenski w Gdańsku się nie pojawi. W Polsce zaczyna brakować wody, a pierwsze skutki suszy i upałów widać już lokalnie. W miniony weekend suche krany mieli mieszkańcy Pilchowic koło Gliwic, gdzie produkcja wody nie nadążyła za gwałtownym, rosnącym zapotrzebowaniem. Ludzie masowo napełniali baseny, podlewali ogródki, a lokalne drużyny zraszały boiska. Jak ostrzega prezes pilchowickiego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiądz-Kramosz, takie sytuacje będą coraz częstsze w całym kraju. Jak podkreśla, musimy zmienić myślenie i zacząć oszczędzać wodę.
5: Inaczej tym gospodarować. Nie mówię nie korzystać, korzystać, ale wiadomo, wszystko z umiarem i z takim dbaniem o sąsiada. Pomyśleć, że jak ja napełnię ten basen, to może moja starsza sąsiadka nie będzie miała w tym momencie wody w kranie. Po prostu przeczekać, tak?
3: W Pilchowicach zaapelowano do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody do celów sanitarnych, a napełnianie basenów i podlewanie ogródków przełożyć na godziny nocne. Dziś Dzień Ojca. Kim jest współczesny ojciec? Jest bardziej obecny w życiu dzieci niż jego ojciec i jak wynika z danych GUS-u, jest coraz starszy. Mężczyzna, który w zeszłym roku został ojcem, miał średnio ponad 33 lata. W 2010 roku niespełna 31, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
6: Przybywa tych, którzy zostają ojcami po 40, ubywa najmłodszych ojców. Tych mających poniżej 20 lat, kiedyś liczono w tysiącach, teraz są liczeni w setkach.
3: Ojcowie częściej angażują się w opiekę nad swoimi pociechami, średnio po 2 godziny dziennie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 13.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
6: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 20.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
0: Reklama.
1: Od radia.
3: Na ten temat.
4: Środa 12.30.
3: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
4: Arkadiusz Ptak, burmistrz miasta i gminy Pleszew. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum.
1: Od radia dla ciebie.

The Cardigans i Loveful to 1996 rok, pamiętacie? I ten film z Leo, takim młodziutkim jeszcze, czyli Romeo i Julia. Jeżeli nie widzieliście, polecam sobie odświeżyć. Za chwilę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski już o 13.30.

0: Minęła 13.30, czas na kolejne wiadomości. Te przedstawi Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Podsumujemy projekt Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Piszecie wiersze? Macie szansę je pokazać na 14. Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim imienia Stanisława Czernika. A w sporcie tenisowy talent z Wysocka Wielkiego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zakończył się projekt pod nazwą Ruszaj się człowieku trzeciego wieku. Celem było zwiększenie aktywności fizycznej i społecznej seniorów z powiatu krotoszyńskiego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
3: Projekt realizowany był od stycznia. Uczestniczyło w nim łącznie 90 osób w wieku emerytalnym. Seniorzy mogli skorzystać z różnorodnych form aktywności, takich jak gimnastyka mózgu, zajęcia pilatesu oraz senioralna liga kręglarska. Łącznie zrealizowano 99 godzin zajęć ruchowych i rozwijających sprawność umysłową seniorów z terenu powiatu krotoszyńskiego. Dodatkowo w ramach programu odbyła się prelekcja prozdrowotna Zdrowie na talerzu, podczas której uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania, komponowania zbilansowanych posiłków oraz znaczenia właściwej diety dla zachowania zdrowia i dobrej kondycji w wieku senioralnym. Projekt został zrealizowany dzięki zaangażowaniu członków zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krotoszynie oraz wolontariuszy, którzy społecznie wspierali organizację i promocję wszystkich działań. Ważne było również wsparcie finansowe z budżetu powiatu krotoszyńskiego. Jak przekonują organizatorzy, realizacja projektu przyczyniła się do poprawy kondycji fizycznej i umysłowej uczestników, integracji środowiska seniorów oraz zwiększenia dostępu do wartościowych zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych. Była również okazją do rozwijania pasji, nawiązywania nowych znajomości i aktywnego spędzania wolnego czasu. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Do 20 lipca można nadsyłać wiersze na 14. Ogólnopolski Konkurs Poetycki imienia Stanisława Czernika, który organizuje Ostrzeszowskie Stowarzyszenie Radość Czytania we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Ostrzeszów imienia Stanisława Czernika. Prace będą oceniane w trzech kategoriach: osób do 15 roku życia, uczestników wieku od 16 do 20 lat oraz tych powyżej 20 roku życia. W każdej kategorii przewidziane są nagrody za trzy pierwsze miejsca. Dodatkowo przewidziano nagrodę za wiersz o Stanisławie Czerniku lub ziemi ostrzeszowskiej. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 26 września, a więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej biblioteki. Duży tenisowy talent rośnie w naszym regionie i kto wie, czy za kilka lat lub kilkanaście lat nie będziemy go oglądać na Mistrzostwach Europy, Świata czy Igrzyskach Olimpijskich. A mowa o 11-letnim Jędrzeju Bednarczyku z Orła Wysocko Wielkie i działającej przy tym klubie Ostrowskiej Akademii Tenisa Stołowego.
4: Jędrzej Bednarczyk został w weekend podwójnym wicemistrzem Polski Żaków zarówno w grze pojedynczej, jak i deblowej. To największy sukces w dotychczasowej karierze młodego tenisisty stołowego. Wszystko to miało miejsce podczas rozegranych w Brzegu Dolnym indywidualnych mistrzostw Polski Żaków. W grze pojedynczej w drodze do finału Jędrzej pokonał kolejno Sebastiana Oleniacza 3-0, Pawła Czerniacza również 3-0, Leona Kisałem 3-1, Szachida Webe 3-0 i Filipa Polaka 3-1. Dopiero w wielkim finale lepszy od Bednarczyka okazał się Jakub Sikoń z Politechniki Rzeszów. Drugi srebrny medal Jędrzej Bednarczyk zdobył w grze podwójnej w parze z Mikołajem Kęsikiem z klubu Ostrudzianka Ostruda. Nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie ogromna praca trenerki Małgorzaty Dudzińskiej, która od lat prowadzi Jędrzeja, poświęcając niezliczone godziny pracy na treningach, turniejach i zgrupowaniach. Słowa uznania i podziękowania należą się także Albinowi Bednarczykowi, tacie Jędrzeja, za ogromne wsparcie, jakie okazuje swojemu synowi oraz całemu naszemu klubowi, powiedział Radiu Centrum Karol Lubieniecki, wiceprezes Orła Wysocko Wielkie, który jest niezwykle dumny ze swojego wychowanka. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Mam nadzieję, że macie przygotowane coś do pisania. Startujemy z ogłoszeniami. Dzisiaj mam dla Was trzy. Firma transportowa z Kalisza zatrudni kierowcę z prawem jazdy kategorii C plus E w transporcie krajowym. Zestaw ciągnik siodłowy plus naczepa. Wysokie wynagrodzenie. Kontakt pod numerem telefonu 787 666 433. Kolejna firma Meble Doktor z siedzibą w Świecy koło Dolanowa zatrudni stolarzy oraz lakierników meblowych. Więcej informacji w firmie lub pod numerem telefonu 62 735 08 29.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Jeszcze jedno ogłoszenie przed Wami. Za chwilę znajdziecie je także na profilu Radia Centrum na Facebooku. Później będę tradycyjnie czekać na Wasze rekomendacje.

0: I przed nami ostatnie ogłoszenie.
1: Ogłoszenia płatne.
0: Niwa Volvo, autoryzowany agent pojazdów ciężarowych Volvo Trucks, zatrudnia elektromechaników do oddziału karski. Więcej na niwa.com.pl, zakładce kariera, kontakt osobisty w serwisie lub pod numerem 661 310 026.
1: Ogłoszenia płatne.
0: Już teraz czekam na Wasze rekomendacje. Jeżeli szukacie pracy, możecie dzwonić 88 400 106 i 4, a ogłoszenia znajdziecie na profilu Radia Centrum na Facebooku. Kolejna giełda pracy jutro o tej samej porze.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już za chwilę kolejne wiadomości, a w nich o rektorach wyższych uczelni, którzy walczą o większe finansowanie polskiej nauki. Szczegóły w wiadomościach, które już o godzinie 14.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
5: Chcesz uciec od świata na chwilę? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa. Masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa zaprasza do Parku Szałę. Kaliska 30. Znajdziesz nas na Instagramie Zapisy na Buksy.
3: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzieli Cię od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
2: Reklama.
6: Radio Centrum 106.4 FM.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej pogodzie cały czas niebo zachmurzone, gdzieniegdzie przebija się trochę słońca. Temperatura na wysokości 23 stopni. Teraz dzisiaj maksymalnie 25 w naszym regionie. Wiatr z północy, wieje słabo 9 km na godzinę. Ciśnienie jest stabilne, a biometr neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 14.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Będzie gorąco, w weekend na termometrach trójka z przodu. Już wiadomo, kto stanie na czele ukraińskiej delegacji na konferencji w Gdańsku. Rektorzy wyższych uczelni walczą o większe finansowanie polskiej nauki. Miriam Lipińska. Do Polski idzie fala afrykańskich upałów. Jutro miejscami na zachodzie nawet 34 stopnia, w weekend nawet 40 stopni. To skrajne wartości, które mogą być też skrajnie niebezpieczne dla naszego zdrowia, ostrzega ratownik medyczny z Lublina, Daniel Łuszczak.
5: Przede wszystkim przegrzanie, udary cieplne, poparzenia słoneczne. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
4: Takie temperatury są niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci, osób starszych i przewlekle chorych. A z potężnymi upałami zmaga się zachodnia Europa. We Francji 40-stopniowe temperatury zabiły już 5 osób. Wczoraj na południu Francji zmarło dwoje dzieci pozostawionych w aucie na parkingu. Upały dokuczają też mieszkańcom Włoch i Hiszpanii. Wołodymyr Zełenski nie pojawi się jutro w Gdańsku na międzynarodowej konferencji o odbudowie Ukrainy. Na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Sfyrydenko. To kolejna odsłona eskalacji sporu na linii Warszawa-Kijów po tym, jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska imię bohaterów odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu UPA. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego, a w geście solidarności z Zełenskim ordery oddało też trzech byłych prezydentów Ukrainy. Środowiska naukowe nie odpuszczają i domagają się od rządzących 3% PKB na polską naukę. Niedawno rektorzy demonstrowali w tej sprawie przed Sejmem. Jak mówi rektor Szkoły Głównej Handlowej, profesor Piotr Wachowiak, każda złotówka wydana na naukę zwraca się wielokrotnie.
6: Jedna złotówka, która jest wydana na naukę, przynosi efekt w postaci od 8 do 13 zł w PKB. Wydaje się, że to jest koszt. To nie jest koszt, to jest inwestycja.
4: Chodzi też o poprawę sytuacji młodych naukowców i o to, by kariery naukowe robili w Polsce, a nie za granicą. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy wysyłają SMS-y z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS, by wyłudzić dane osobowe lub pieniądze. Jak mówi rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskiem Krystyna Michałek, cyberprzestępcy wysyłają też fałszywe SMS-y o niedopłatach składek.
7: Przestępcy rozsyłają SMS-y informujące o rzekomym błędzie w rozliczaniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty niewielkiej kwoty pod groźbą wysokiej kary. Wiadomości zawierają link prowadzący do fałszywej strony płatności.
4: W przypadku wątpliwości dotyczących autentyczności wiadomości najlepiej skontaktować się bezpośrednio z ZUS-em lub zgłosić sprawę policji. I jeszcze sport. 6 polskich tenisistów i tenisistek zagra w Londynie na pewno, ale może być ich więcej. Obok Igi Świątek, Mai Chwalińskiej, która dostała tak zwaną dziką kartę, Magdaleny Fręch i Magdalinet oraz Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. Szanse, by rywalizować w wielkoszlemowym Wimbledonie mają jeszcze dwie nasze tenisistki, ale muszą przejść kwalifikacje. O turniej główny będą od dziś walczyć Linda Klimowicowa i Katarzyna Kawa. Wimbledon rusza w poniedziałek, 29 czerwca.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I znów będą te sportowe emocje. Och, jak dobrze. Oczywiście naszej Maji życzymy wszystkiego, co najlepsze i mocno będziemy jej kibicować. 3 minuty po godzinie 14. I ja kibicuję wam, co byście wytrwali do końca pracy albo w ogóle w pracy, bo przecież różne zmiany. No to teraz zróbcie sobie małą pauzę, czy na kolejną kawę, czy po prostu na mały reset. A z tą muzyką myślę, że można, jak najbardziej. Zróbcie też głośniej. To Metallica, Nothing Else Matters. Dla tych z was, którzy lubią nieco inne, mocniejsze, metalowe brzmienia. Ale tutaj będzie trochę spokojniej.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.perla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
0: Reklama.

Złota szczęścia i radości będziemy życzyć tym, którzy mają dzisiaj imieniny. Wy też o nich pamiętajcie. A 23 czerwca imieniny ma Albin, Anna, Hanna, Józef, Maksym, Wanda i Zenon. Wszystkiego najlepszego i ode mnie oczywiście upominek muzyczny. Lucky you. No właśnie, szczęścia też wam życzę. Life Things Seeds.

0: Reklama. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim uruchamia nabór wniosków o finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będzie można składać od 24 do 30 czerwca, wyłącznie w formie elektronicznej przez portal praca.gov.pl. Co ważne, wniosek można już teraz wypełniać i przygotować do złożenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz na Facebooku.
1: Telefon 62 73 73 255 lub 228.
2: Policealne Studium Animatorów Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 11 Studium w Centrum, a na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie Centrum przy Łaziennej 6.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
4: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
5: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
0: Reklama.
6: Od radia.
4: Na ten temat.
7: Środa 12:30.
4: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
7: Arkadiusz Ptak, burmistrz miasta i gminy Pleszew. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum.
6: Od radia. Dla ciebie.

0: Minęła 14.30, czas na kolejne wiadomości. Te przedstawi Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Przeterminowana żywność w powiecie kaliskim. 59-latek odpowie za fałszowanie dat. Dzisiaj w Kaliszu i regionie zawyją syreny dla zmarłego strażaka, a w sporcie nowy rozgrywający Stali.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 59-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego usłyszał zarzuty związane z fałszowaniem dat ważności produktów spożywczych i przestępstwami skarbowymi. Jak ustalili śledczy, mężczyzna kupował na internetowych giełdach żywność z kończącym się terminem przydatności do spożycia, a następnie zlecał usuwanie oryginalnych oznaczeń i nanoszenie nowych, fikcyjnych dat oraz numerów partii. Towary trafiały później do sprzedaży na giełdach i bazarach w Kaliszu oraz okolicznych miejscowościach.
3: W ramach przeszukań zlecanych przez prokuratora zabezpieczono kilkanaście ton artykułów spożywczych, m.in. napoje, ciastka, zupy instant, a także dwie maszyny do druku etykiet, dat przydatności do spożycia i właśnie tych numerów partii. Te czyny, które objęte są treścią zarzutu, zagrożone są karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 3 i celem zapewnienia prawidłowego toku postępowania wobec podejrzanego prokurator zastosował dozór policyjny, poręczenia majątkowe w kwocie 100 tysięcy złotych, a także orzekł środek w postaci zakazu prowadzenia działalności związanej ze sprzedażą i przechowywaniem produktów pożywczych.
2: Powiedział Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Podejrzany odpowie również za przechowywanie płynu do papierosów elektronicznych, od którego nie odprowadzono akcyzy. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 34 tysiące złotych. Śledztwo jest na wstępnym etapie, a jego ostateczna ocena będzie możliwa po uzyskaniu wszystkich opinii biegłych.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Dzisiaj o godzinie 18 w powiecie kaliskim zawyją syreny alarmowe. Jak poinformował Radiocentrum Bartosz Zalas z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, tego wieczoru zostanie włączony ciągły sygnał trwający 1 minutę oraz sygnały świetlno-dźwiękowe w samochodach bojowych wszystkich jednostek OSP z powiatu kaliskiego dla oddania hołdu świętej pamięci duchowi Sebastianowi Mosiniakowi, zastępcy naczelnika OSP Ceków, który zmarł w czwartek, 18 czerwca. Strażacka brać chce w ten sposób uczcić pamięć, wyrazić szacunek i solidarność z rodziną, bliskimi i członkami jednostki OSP zmarłego strażaka. Transferowa ofensywa Tasomix Rosiek Stali Ostów trwa w najlepsze. Ostrowski klub poinformował o zakontraktowaniu kolejnego zagranicznego zawodnika. Tym razem to rozgrywający Jaylin Hunter.
4: Jaylin Hunter urodził się 13 listopada 2000 roku w miejscowości Manchester w stanie Connecticut w USA. Mierzący 183 cm, leworęczny rozgrywający do Ostrowa zakontraktowany został w miejsce innego Amerykanina Trentona Gibsona, który po udanym sezonie w Stali trafił do Beniaminka Bundesligi. Jaylin Hunter już w lidze NCAA, gdzie spędził 5 sezonów, notował niezłe statystyki na poziomie 14 punktów, 5 asyst i 4 zbiórek. Karierę w Europie Hunter rozpoczął w Wielkiej Brytanii w Leicester Riders, z którym zdobył krajowe mistrzostwo i został MVP finału. W 37 meczach zanotował ciekawe statystyki, 13 punktów, ponad 6 asyst i 3 zbiórki. Skuteczność z gry miał na poziomie 43%, a z dystansu trafiał na 35% skuteczności. Ostatni sezon Hunter spędził na Węgrzech. Jego drużynie co prawda się nie wiodło, bo spadł z tamtejszej ekstraklasy, ale Amerykanin był jednym z najlepszych rozgrywających ligi. Rzucał średnio po 17 punktów, notował ponad 3 zbiórki i prawie 7 asyst. Aż 11 spotkań zakończył z tak zwanym double-double. Hunter to czwarty gracz zagraniczny w zespole Stali na kolejny sezon. Ostrowski klub ma grać szóstką obcokrajowców. Do obsadzenia pozostają zatem dwie pozycje i będą to najprawdopodobniej gracze podkoszowi. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w trasę. Dzień dobry wszystkim kierowcom. Mam nadzieję, że wasze humory są w porządku, albo nawet lepiej niż w porządku. Ja wiem, że o tej godzinie trzeba postać, no ale cóż, no na pewne rzeczy po prostu nie macie wpływu. Można ewentualnie przesiąść się na rower i wtedy już korki z głowy. Albo pieszo. No dobrze, ale jeżeli już jesteście za kółkiem, to szybka informacja, że jest ten ruch rzeczywiście dzisiaj spory, jak dają znać słuchacze Radia Centrum na Podmiejskiej, jadąc w górę jeszcze w kierunku Poznańskiej, kolejnego ronda Solidarności, tam gdzie dzieje się sporo, więc ta 25 jest mocno zakorkowana. Szlak Bursztynowy przy Górnośląskiej również. No i 450, czyli Częstochowska od Szlaku Bursztynowego za rondem w górę do Rypinka. Tutaj także sporo się dzieje. Na Polnej podobna sytuacja. Tutaj też spory ruch. No i oczywiście Droga Krajowa 12 w Zdunach, czyli trasa Kalisz-Opatówek. Tutaj cały czas zwężenia, cały czas utrudnienia. No i oczywiście nogę z gazu trzeba ściągnąć. Jeżeli chodzi o Ostrów Wielkopolski, tam kilka remontów. Ten ruch jest również nieco większy, więc także uważajcie. No i oczywiście Droga Krajowa 36 w kierunku Krotoszyna. Tutaj także sporo się dzieje.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
0: Kierowcy już od jutra będą musieli złapać się mocno za kieszeń. Ci, którzy zapiszą się na kurs reedukacyjny, muszą liczyć się z potężną podwyżką cen za dwudniowe szkolenie. Cena nie będzie już wynosiła 500, ale 2 500 zł.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 23,5 minuty do 15.

0: pamiętaj mnie.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Świętuj urodziny Dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3.
4: Gastorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Takie kawałki też bardzo przyjemnie bujają. Ja was będę bujać, oczywiście za pomocą muzyki. Mała przerwa będzie w muzyce o pełnej, jak zwykle. A wtedy powiem wam, jak wygląda kwestia tankowania, bo za chwilę ceny maksymalne. No i o pierwszych problematycznych, jak to mówią, bieszczadzkich niedźwiedziach. O tym w wiadomościach o 15.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
3: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.
4: Radio Centrum 106.4 FM.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej pogodzie nieco więcej słońca, teraz chmur nieco mniej i temperatura w okolicach 25 stopni. To dzisiejsze maksimum, wiatr z północy. Cały czas wieje słabo, teraz 9 km na godzinę. Na barometrach mamy obecnie 1021 hektopaskali, a biometr jest neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 15.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Premier pokazał raport NIK-u w sprawie nieprawidłowości w szpitalach. Czy warto jutro zatankować? Za chwilę ceny maksymalne. Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie już po przymusowej przeprowadzce. Miriam Lipińska. Premier Donald Tusk przekazał wstępne wyniki z kontroli NIK-u w polskich szpitalach. To pokłosie afery w warszawskim Szpitalu Południowym. NIK zbadał kwestię m.in. długości dyżurów pracowników ochrony zdrowia. I okazuje się, że lekarz rekordzista miał dyżur, który trwał 120 godzin non-stop. Z kolei jeden z pracowników wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego miał przepracować 17 godzin dziennie przez cały miesiąc. Czeka nas w tej sprawie poważna rozmowa z NFZ-em, komentuje wyniki kontroli premier Donald Tusk.
4: Bo ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach. Będę prosił także o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu.
3: Premier zobowiązał też ministrów zdrowia i sprawiedliwości do przygotowania rozwiązań, które ukrócą proceder przyjmowania pacjentów poza kolejnością i wprowadzą skuteczne kary za takie praktyki. To już ostatnie dni z rządowym pakietem paliwowym i mechanizmem ceny maksymalnej. Wygasają z końcem czerwca, a póki co jutro za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł 97 groszy, za benzynę 98 6 zł 68 groszy, a za olej napędowy 6 zł 11 groszy za litr. Tym samym ceny benzyn minimalnie spadną w porównaniu z dzisiejszymi, a cena diesla się nie zmieni. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szykuje się do przejęcia płatnego odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Stanie się to w przyszłym roku i dzięki temu przejazd tym odcinkiem będzie bezpłatny. Grzegorz Kozieł.
5: Umowa koncesyjna ze spółką Stalexport Autostrada Małopolska kończy się 15 marca przyszłego roku. Dla kierowców oznacza to brak opłat za przejazd między bramkami, ale autostrada będzie też rozbudowana. 14 wykonawców zainteresowanych jest wykonaniem projektu rozbudowy odcinka drogi między węzłami Brzęczkowice w Mysłowicach i Byczyna w Jaworznie. Trwa analiza ofert, informuje Marcin Twardysko, rzecznik Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Już teraz przygotowujemy się do przejęcia zarządzania odcinkiem A4 Katowice-Kraków i planujemy jej rozbudowę o trzeci pas ruchu w każdą stronę. Inwestycja obejmie również dostosowanie infrastruktury, w tym węzłów Jeleni Byczyna oraz modernizację MOP-ów Zastawie i Kępnica w Jaworznie.
5: Dyrekcja zakłada, że inwestycja ta rozpocznie się między 2030 a 2032 rokiem.
3: Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie zostały odłowione i są już z dala od zabudowań. Zanim zostały wypuszczone w leśną głuszę, pobrano im krew do analizy i założono GPS-y. Dzięki temu będzie wiadomo, czy zostaną na nowym terenie, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
7: Najistotniejsze było to, aby je relokować jak najdalej od zabudowy.
3: Na razie odłowiono 8 z 18 niedźwiedzi. W tym jednak udało się złapać dwa najbardziej problemowe zwierzaki z okolic wsi Wołkowyja. A w dodatku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska cały czas kompletuje specjalną grupę interwencyjną, która będzie mogła przepłaszać drapieżniki gumową amunicją.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3.
6: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
7: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Reklama.
8: Od radia.
9: Na ten temat.
10: Środa 12.30.
9: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
10: Arkadiusz Ptak, burmistrz miasta i gminy Pleszew. Hashtag warto posłuchać.
9: Radio Centrum.
8: Od radia dla ciebie.
11: Bo to

17 minut po godzinie 15. Sprawdźmy, co tam się będzie działo w najbliższym czasie w naszym regionie. Otóż odbędzie się wydarzenie upamiętniające Powstanie Warszawskie na Straży Pamięci, taki tytuł, na Rynku Głównym w Kaliszu przed Ratuszem, właśnie w sobotę 27 czerwca. Od godziny 15 oficjalne otwarcie wydarzenia, a także wystaw fotografii. Będzie także odśpiewanie hymnu, przeróżne prelekcje, wspomnienia poświęcone bohaterom Powstania Warszawskiego, a także wspólne śpiewanie utworów powstańczych, no i publiczne czytanie wspomnień uczestników powstania, a także żywe miasteczko powstańcze ze zgrupowaniem historycznym Radosow, a tam i stoiska dla najmłodszych z przeróżnymi atrakcjami i konkursami. Będą pamiątki z powstania, repliki broni i hełmów. Będzie także szpital polowy i sanitariuszki, czyli tak zwane morowe panny. No i replika barykady powstańczej 1:1, a także skoro takie tematy, to jeszcze poczęstunek kuchni polowej. To wszystko na Rynku Głównym w Kaliszu, czyli pod ratuszem, sobota 27 czerwca, start o godzinie 15.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
3: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach. Szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
0: Reklama.

0: Minęła 15.30, czas na kolejne wiadomości. Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kąpiele w miejskiej fontannie. Kaliscy strażnicy interweniowali już 5-krotnie. Dla jednych wakacje to odpoczynek, dla innych początek zmian i ciężkiej pracy. A w sporcie lider Munfin Magnusa zostaje w Ostrowie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Już 5 zgłoszeń o osobach zażywających kąpieli w miejskich fontannach przyjęli kaliscy municypalni. Strażnicy przypominają, że wchodzenie do fontanny jest zabronione.
3: Za kąpiel w fontannie można dostać mandat w kwocie nawet do 500 zł, ale trzeba mieć również na uwadze kwestie zdrowotne, takie jak choroby skóry, choroby przewodu pokarmowego, zwłaszcza u dzieci. A więc kto będzie wchodził do takich zbiorników, musi liczyć się z takimi sytuacjami. Do tego mogą dojść również inne niepożądane urazy, na przykład gdy poślizgnie się na mokrej nawierzchni i dojdzie do jakiegoś wypadku.
2: Powiedziała Radiu Centrum inspektor Agata Dybioch, rzeczniczka prasowa Kaliskiej Straży Miejskiej. Municypalni proszą również, by z głową odpoczywać w miejscach takich jak ulica Niecała, gdzie najczęściej dochodzi właśnie do tego typu zdarzeń. Fontanna noce i dnie przy wejściu do Kaliskiego Parku objęta jest stałym dozorem patroli pieszych Straży Miejskiej, jak i również obserwatorów monitoringu miejskiego.
1: Słuchacie lokalnego radia Centrum.
2: Jedni rozpoczynają wakacje, a drudzy zakasują rękawy do pracy. W przedszkolu numer 17 przy ulicy 3 Maja w Ostrowie Wielkopolskim, chwilę po zakończeniu roku szkolnego, rozpocznie się kompleksowa modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.
4: To taka inwestycja dawno wyczekiwana i o którą zabiegała pani dyrektor tego przedszkola. Może niewidoczna i niespektakularna, ale to są przede wszystkim prace w instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, także w pewnym zakresie remont zaplecza kuchennego. Także to wszystko, co po wakacjach będzie stanowiło jakości i bezpieczeństwo też funkcjonowania tej placówki, na czym nam bardzo zależy.
2: Powiedział Radiu Centrum Sebastian Górski, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. Wyremontowane będą także łazienki, a kuchnia wraz z zapleczem zyska nowoczesne wyposażenie ze stali nierdzewnej. Robotnicy odświeżą też ściany i sufit, wymienią wykładzinę, zamontują nowe drzwi oraz osłony na grzejniki. Wykonawca musi zdążyć z zakończeniem prac przed początkiem nowego roku szkolnego. Fredrik Jakobsen, lider Munfin Magnusa, zostaje w Ostrowie na kolejny sezon. Duńczyk ogłosił tę decyzję zaraz po zakończeniu niedzielnego meczu z Celfast Wilkami Krosno. Jakobsen jedzie jeden z najlepszych sezonów w karierze i zalicza się do czołowych żużlowców Metal Class drugiej Ekstraligi. Sezon 2027 będzie czwartym z rzędu w Ostrowie. Mam jeszcze z tą drużyną trochę celów do osiągnięcia, powiedział Radiu Centrum Jakobsen, wyjaśniając jednocześnie powody przedłużenia kontraktu z Ostrowią.
5: Because I feel good here and enjoy the environment and the people here, so yeah, I'd say it was kind of an easy decision because we still have a lot of goals to charge for. And
6: ponieważ czuję się tutaj dobrze, podoba mi się ostrowskie środowisko żużlowe i ludzie związani z klubem. Jestem tutaj szanowany i czuję się doceniany. To ważne dla zawodnika. Mamy wciąż wiele celów do osiągnięcia. Nawet w tym sezonie jeszcze przed nami sporo jeżdżenia. Nie ukrywam, że chciałbym sięgnąć z ostrowskim klubem po jakieś trofeum, co tak naprawdę oznacza wygranie ligi. Mamy naprawdę dobrych zawodników i w końcu zaczęło to dobrze wyglądać. Wierzę, że podążamy wreszcie we właściwym kierunku.
5: You know, hopefully we can put Ostrów in the right direction so we can get some trophies also. And
2: Fredrik Jakobsen, podczas gdy Tai Wufinden leczy kontuzję, został kapitanem drużyny. Brytyjczyk, widząc reakcję fanów, po niedzielnym meczu symbolicznie przekazał Duńczykowi na stałe opaskę kapitana ostrowskiej drużyny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
10: Informacje dla kierowców.
0: Oj, spory ruch i w wielu miejscach trzeba będzie mocno postać w korkach. Tak jest w centrum zarówno Kalisza, jak i Ostrowa Wielkopolskiego, w tych newralgicznych miejscach, tam gdzie jeszcze trwają remonty. A w Kaliszu 25, już od skrzyżowania z Majkowską, cały czas na czerwono do Podmiejskiej, aż tutaj spora nitka aut się ciągnie. Na Szloku Bursztynowym podobna sytuacja, ale tutaj miejscami możecie pojechać bardziej płynnie. Na Częstochowskiej już się troszeczkę poluzowało, ale w okolicach Ronda ten ruch jest większy. No i tradycyjnie droga krajowa nr 12 na Rogatkach w Zdunach. Tutaj ten ruch jest obecnie największy. No i przypominam, że od niedawna mamy także w Kaliszu nowe remonty robotnicze w pobliżu szkoły. Tutaj też utrudnienia w związku z usuwaniem awarii. No i długofalowa przebudowa ulicy Dobrzeckiej, Świętego Michała w Kaliszu. Prace realizowane na szczęście etapami. Oczywiście drogowcy zaczęli od Stańczukowskiego, więc to utrudnienia.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza. Rogatka 20C.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami E-Garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
0: Po raz pierwszy liczba całkowicie elektrycznych samochodów zarejestrowanych w Polsce przekroczyła 150 tysięcy. To symboliczna granica dla krajowego rynku elektromobilności. Nie oznacza jednak, że sprzedaż nowych elektryków bije rekordy. Najnowsze dane dotyczą liczby pojazdów poruszających się po polskich drogach, a nie bieżących rejestracji.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 23 minuty do godziny 16. Już teraz Eurythmics. Sweet Dreams to dla tych, którzy być może teraz mają małą drzemkę.

0: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Chcesz uciec od świata na chwilę? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa. Masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa zaprasza do Parku Szałę. Kaliska 30. Znajdziesz nas na Instagramie Zapisy na Buksy.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 Park Miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc. 26 i 27 czerwca.
4: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.

0: talk about.
1: Taka sytuacja.
2: A taka, że dzisiaj mamy święto, święto wszystkich ojców, więc bardzo proszę, reporter Radia Centrum Łukasz Kostacki zapytał, jak to jest być tatą?
3: Sądzę, że najfajniejsze w byciu tatą jest to, że każdego dnia mogę patrzeć, jak moje dzieci rozwijają się, jak poznają otaczający je świat. Fajne jest także to, że mogę z nimi spędzać czas i przy okazji uczyć je odpowiedzialności, szacunku do innych.
4: Najfajniejszego w byciu tatą to jest patrzeć, jak twoje dzieci poznają jakieś fajne nowe rzeczy, o których ty już wiesz, że są fajne, i jak osiągają swoje założone cele życiowe, jak się z tego cieszą, i patrzeć generalnie, jak dorastają, jak używają takich trudniejszych sformułowań, które gdzieś tam wyłapały z książki, to jest takie naprawdę cudowne to słyszeć z ich ust.
5: No wie pan, to jest ta radość, kiedy widzę, jak moje dziecko rozwija się, jak nabiera nowych umiejętności, i wiem, że jest to mój udział, moja zasługa po części.
1: Radio Centrum. Taka sytuacja.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
5: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
4: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
6: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
7: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
6: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
8: Promocja trwa do 31 sierpnia.
6: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
8: Armatura 24.pl.
9: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
10: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Bardzo przyjemne i słoneczne popołudnie, 25 stopni na moim radiowym termometrze. Wiatr z północy nie przenosi za bardzo wytchnienia, bo cały czas wieje słabo. Na barometrach mamy obecnie 1021 hektopaskali, biomat jest neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 16.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Upały w natarciu. W weekend termometry rozżarzą się do czerwoności. Coraz goręcej też na linii Warszawa-Kijów. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa będzie miała nowy statek. Miriam Lipińska. Nawet 34 stopnie mogą jutro pokazać termometry miejscami na zachodzie kraju, a z każdym dniem będzie coraz goręcej w całej Polsce. Część z nas szuka ochłody nad wodą. Trzeba jednak uważać, by nie doznać szoku termicznego, ostrzega Andrzej Klaudel z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
4: Wchodzimy delikatnie po kolana, opryskujemy, schładzamy wodą te najbardziej ukrwione miejsca ciała, więc okolice klatki piersiowej, karku, głowy i wtedy po przyzwyczajeniu organizmu do wody możemy wejść, bo przy gwałtownym wpadnięciu do wody może nastąpić tak zwany wstrząs termiczny.
3: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by w upalne dni ograniczyć przebywanie na słońcu, pić dużo niegazowanej wody, odstawić alkohol i nie zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodzie. Ukraińska premier Julia Swyrydenko zamiast prezydenta Wołodymyra Zełenskiego będzie reprezentować Ukrainę na ruszającej jutro w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy. To nieporozumienie. Prezydent Zełenski jest współorganizatorem tej konferencji, ocenia poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk.
5: To on razem z premierem Tuskiem podpisywał zaproszenia, więc nie wiem, jak współorganizatorzy działają wspólnie i w porozumieniu, skoro jeden z nich ostentacyjnie na imprezę, którą organizuje, nie przyjeżdża.
3: Lepiej by było, gdyby Wołodymyr Zełenski pojawił się w Gdańsku, mówi z kolei wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u, który jednocześnie podkreśla wagę tego wydarzenia.
6: Polska nie może zostać w tyle w dziele odbudowy Ukrainy, skoro jest państwem, które ze wszystkich krajów europejskich pomogło Ukrainie najmocniej.
3: Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku to pokłosie napięć na linii Warszawa-Kijów, po tym jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska imię bohaterów odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu UPA. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. Mediatorami w sporze między Warszawą a Kijowem chcą być Litwa i Komisja Europejska. Ta ostatnia dodała, że jedyną osobą, która cieszy się z obecnej sytuacji, jest Władimir Putin. Na propozycję odpowiedział już rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak stwierdził, Polska w relacjach z Ukrainą nie potrzebuje pośrednictwa. Dodał, że obecna sytuacja między Warszawą i Kijowem jest trudniejsza niż bywała wcześniej, ale w interesie obu krajów jest deeskalowanie sporu. SAR, czyli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, będzie miała nowy statek. Dziś podpisano umowę na jego budowę w polskiej stoczni remontowa Shipbuilding, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
7: Takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, bezpiecznego ich eskortowania do portów, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają.
3: Jednostka będzie wyposażona w najnowocześniejsze systemy i będzie w stanie płynąć z pomocą nawet w ekstremalnych warunkach. Statek ma być gotowy za 2,5 roku. I jeszcze na koniec zaglądamy do łódzkiego zoo. W weekend Orientarium otworzy nowy wybieg zewnętrzny dla orangutanów sumatrzańskich. To jedyne miejsce w Polsce, gdzie można podziwiać te zwierzęta.
1: Kursy walut.
2: No to teraz sprawdźmy, czy tu będzie co podziwiać, czy niekoniecznie. Jeżeli chodzi o kursy walut, obecnie średni kurs waluty euro to 4 zł i 28 groszy. Dolar amerykański to 3 zł 76 groszy, frank szwajcarski 4 zł 65 groszy i funt brytyjski na koniec to 4 zł i 97 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 16, więc są już tacy szczęśliwcy, którzy właśnie pracę skończyli. To ja Wam życzę bezpiecznej trasy do domu na zakupy, czy gdzie tam się wybieracie. Uważajcie na siebie, noga z gazu tam, gdzie trzeba. A w kwestiach tego, co zagramy, to bardzo proszę, mam dla Was coś przyjemnego. Hymn jeden z dwóch, męskie granie orkiestra. Nareszcie.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
4: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lease. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.

My Angel, no to oczywiście Lionel Richie, a już jeżeli mówimy o takich istotach podniebnych i w ogóle tym, co na niebie, to wiecie już o tym, że skoro czerwiec, no to będą się działy przeróżne rzeczy. W najbliższych dniach czerwca będziemy świadkami fascynujących zjawisk astronomicznych. Na nocnym niebie pojawiają się czerwcowe botydy, których aktywność wzrasta nawet do 100 spadających gwiazd na godzinę. Do dostrzeżenia tych niesamowitych meteorów nie potrzeba żadnego specjalistycznego sprzętu. To są czerwcowe botydy, rój meteorów znane właśnie z niezwykłej nieprzewidywalności, więc no cóż, można się przygotować na ten spektakl, szukając oczywiście miejsca, w którym będzie widoczne jak najwięcej. I trzymam kciuki, żebyście znaleźli takie miejsce, czyli z dala od świateł miasta, gdzieś, gdzie nie będą wam też zasłaniały może drzewa jakoś mocno szczególnie. A kiedy najwięcej będzie tych meteorów? Otóż od 22 czerwca do 2 lipca to będzie najbardziej aktywny rój botydów i niebo nad naszymi głowami zapełni się żarzącymi, spadającymi gwiazdami. O, jak to ładnie brzmi. Ja wiem, że to nie gwiazda, ale wiecie, zostawcie nam troszeczkę tej romantycznej fantazji. Niech ona żyje sobie własnym życiem, więc dajcie znać, czy udało wam się coś dostrzec. Trzymam kciuki.

0: Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
2: Czas na mocne plenerowe uderzenie. W piątek, 26 czerwca, Ostrowski Amfiteatr opanuje projekt OSW. Od godziny 19 scenę przejmują lokalni raperzy z Ostrów Rap Night. Przyjdź pod scenę i zrób potężny hałas.

0: tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
1: Policealne Studium Animatorów Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 11 studium w centrum, a na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie centrum przy Łaziennej 6.
2: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
3: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
4: Reklama.
5: Od radia.
3: Na ten temat.
6: Środa 12:30.
3: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
6: Arkadiusz Ptak, burmistrz miasta i gminy Pleszew. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum.
5: Od radia dla ciebie.

0: 16.30 minęła czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Podsumujemy projekt Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Piszecie wiersze? Macie szansę je pokazać na 14. Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim imienia Stanisława Czernika. Tenisowy talent z Wysocka Wielkiego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zakończył się projekt pod nazwą Ruszaj się człowieku trzeciego wieku. Celem było zwiększenie aktywności fizycznej i społecznej seniorów z powiatu krotoszyńskiego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
3: Projekt realizowany był od stycznia. Uczestniczyło w nim łącznie 90 osób w wieku emerytalnym. Seniorzy mogli skorzystać z różnorodnych form aktywności, takich jak gimnastyka mózgu, zajęcia pilatesu oraz senioralna liga kręglarska. Łącznie zrealizowano 99 godzin zajęć ruchowych i rozwijających sprawność umysłową seniorów z terenu powiatu krotoszyńskiego. Dodatkowo w ramach programu odbyła się prelekcja prozdrowotna Zdrowie na talerzu, podczas której uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania, komponowania zbilansowanych posiłków oraz znaczenia właściwej diety dla zachowania zdrowia i dobrej kondycji w wieku senioralnym. Projekt został zrealizowany dzięki zaangażowaniu członków zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krotoszynie oraz wolontariuszy, którzy społecznie wspierali organizację i promocję wszystkich działań. Ważne było również wsparcie finansowe z budżetu powiatu krotoszyńskiego. Jak przekonują organizatorzy, realizacja projektu przyczyniła się do poprawy kondycji fizycznej i umysłowej uczestników, integracji środowiska seniorów oraz zwiększenia dostępu do wartościowych zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych. Była również okazją do rozwijania pasji, nawiązywania nowych znajomości i aktywnego spędzania wolnego czasu. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Do 20 lipca można nadsyłać wiersze na 14. Ogólnopolski Konkurs Poetycki imienia Stanisława Czernika, który organizuje Ostrzeszowskie Stowarzyszenie Radość Czytania we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Ostrzeszów imienia Stanisława Czernika. Prace będą oceniane w trzech kategoriach: osób do 15 roku życia, uczestników w wieku od 16 do 20 lat oraz tych powyżej 20 roku życia. W każdej kategorii przewidziane są nagrody za 3 pierwsze miejsca. Dodatkowo przewidziano nagrodę za wiersz o Stanisławie Czerniku lub ziemi ostrzeszowskiej. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 26 września, a więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej biblioteki. Duży tenisowy talent rośnie w naszym regionie i kto wie, czy za kilka lat lub kilkanaście lat nie będziemy go oglądać na Mistrzostwach Europy, Świata czy Igrzyskach Olimpijskich. A mowa o 11-letnim Jędrzeju Bednarczyku z Orła Wysocko-Wielkie i działającej przy tym klubie Ostrowskiej Akademii Tenisa Stołowego.
4: Jędrzej Bednarczyk został w weekend podwójnym wicemistrzem Polski Żaków zarówno w grze pojedynczej, jak i deblowej. To największy sukces w dotychczasowej karierze młodego tenisisty stołowego. Wszystko to miało miejsce podczas rozegranych w Brzegu Dolnym indywidualnych mistrzostw Polski Żaków. W grze pojedynczej w drodze do finału Jędrzej pokonał kolejno Sebastiana Oleniacza 3-0, Pawła Czerniacza również 3-0, Leona Kisałę 3-1, Szachida Webę 3-0 i Filipa Polaka 3-1. Dopiero w wielkim finale lepszy od Bednarczyka okazał się Jakub Sikoń z Politechniki Rzeszów. Drugi srebrny medal Jędrzej Bednarczyk zdobył w grze podwójnej w parze z Mikołajem Kęsikiem z klubu Ostrudzianka Ostruda. Nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie ogromna praca trenerki Małgorzaty Dudzińskiej, która od lat prowadzi Jędrzeja, poświęcając niezliczone godziny pracy na treningach, turniejach i zgrupowaniach. Słowa uznania i podziękowania należą się także Albinowi Bednarczykowi, tacie Jędrzeja, za ogromne wsparcie, jakie okazuje swojemu synowi oraz całemu naszemu klubowi, powiedział Radiu Centrum Karol Lubiniecki, wiceprezes Orła Wysocko-Wielkie, który jest niezwykle dumny ze swojego wychowanka. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w trasę po raz kolejny. W Pleszewie trwa przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego. Tu spotkacie drogowców. Uważajcie, w Ostrowie Wielkopolskim Klasztorna na odcinku od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem i Leduchowskiego. No i oczywiście Krajowa 36 w kierunku Krotoszyna. Tu także sporo się dzieje. A jeżeli chodzi o Patówek, to tu pamiętajcie także, że od Patówka do Zdun na Rogatkach tutaj także spory ruch. Droga Krajowa 12 i utrudnienia. Możliwe są objazdy przez Tłokinie albo Szałem. A w Kaliszu spotkacie drogowców jeszcze na ulicy Suli Sławickiej. Złota na długim odcinku jest jednokierunkowa. Brak wjazdu, przebudowa na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.

Come and dance with me. O, tak właśnie zachęcają tutaj do wspólnego tańca panowie z Crazy Town. A ja was zachęcę do pójścia do kina. Co prawda na razie Kinocentrum w Kaliszu odpoczywa jeszcze dzisiaj i jutro, ale od czwartku możecie wpadać, bo będzie i Ojczyzna raz dwa, i Drugie życie. Przecudny film z kobiecą energią i Kumotry, tutaj dokument o wsi w rumuńskich Karpatach. Ale już od piątku będzie się zaczynało, bo dwie premiery. Michael, co prawda premiera po premierze, ale w Kinie Centrum teraz, dla tych, którzy gdzieś tam przespali temat, którzy jeszcze nie byli, to będziecie mieli okazję, żeby zobaczyć, a naprawdę warto. No i coś dla fanów tych żółtych stworków, które potrafią narozrabiać jak mało kto. Minionki i Straszydła to także rusza od piątku, no i możecie się nimi cieszyć także cały weekend. A już teraz dam wam znać, że jakbyście chcieli zobaczyć nową produkcję Nolana, Odyseja, to również od 17 lipca w Kinie Centrum, w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy Łaziennej 6. Tam się będzie działo.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już za kilka chwil kolejne wiadomości z kraju i ze świata. W nich powiemy o złotówce, która ponoć przed wakacjami trochę osłabła, ale nie ma powodów do narzekania, jak mawiają eksperci. Szczegóły w wiadomościach, które już o godzinie 17, a skoro 17 zbliża się wielkimi krokami, to na mnie już pora. Życzę wam dobrego popołudnia, jeszcze przyjemniejszego wieczora. No i oczywiście zostańcie z nami na 106.4.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liskalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Słonecznie, choć zdaniem synoptyków jest to zachmurzenie umiarkowane. Niemniej jednak słońca dzisiaj nie brakuje, no i do końca dnia będziemy się cieszyć jego promieniami. Oczywiście bez deszczu na barometrach 1021 hektopaskali. Jeśli ktoś narzeka na temperatury, że wysokie i tak dalej, że za ciepło, no to wszystko, co najbardziej gorące na początku tego lata jeszcze przed nami.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 17. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Odprawa ministra z wojewodami i służbami przed falą upałów. Gdzie są pieniądze oddane Szpitalowi Południowemu przez Dawida Kacprzyka? Złoty tuż przed wakacjami nieco osłabł, ale i tak nie ma powodów do narzekań. Miriam Lipińska. Służby szykują się na nadchodzące afrykańskie upały. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz wziął udział w odprawie z wojewodami i przedstawicielami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mogą w najbliższych dniach pokazać nawet 36 stopni w cieniu. Trwa spór o to, co stało się z pieniędzmi zwróconymi Szpitalowi Południowemu przez Dawida Kacprzyka. Lekarz milioner skorygował ponad 30 faktur i oddał placówce ponad 500 000 złotych. Politycy PiSu po przeprowadzeniu kontroli poselskiej w szpitalu twierdzą, że zwrócone środki zaksięgowano na koncie placówki, mówi posłanka Anna Kwiecień.
4: Pani prezes mówi, pieniądze są na koncie, mało tego, analizowane są te faktury i od dzisiaj następuje proces księgowania do budżetu szpitala.
3: Ale prokuratura twierdzi, że szpital odesłał pieniądze Kacprzykowi.
5: Kwota ta została zwrócona lekarzowi z uwagi na brak podstawy prawnej do jej zaksięgowania, brak tytułu prawnego. Jednocześnie do lekarza Dawida Kacprzyka skierowano pismo, w którym zwrócono się z prośbą o niezwłoczne przedstawienie szczegółów wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej dokonanej operacji finansowej.
3: Mówi Piotr Skiba z Warszawskiej Prokuratury Okręgowej. Polski złoty u progu wakacji nieznacznie słabnie. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc teraz trochę drożej, ale tylko trochę. Bieżący kurs złotego do euro, dolara czy funta to jedno, a drugie to kurs realny, pokazujący ile faktycznie możemy kupić. I tu jest już całkiem nieźle, mówi Michał Stajniak, analityk XTB.
6: Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej, jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat krajów, które sobie radziły nieco gorzej w ostatnim czasie gospodarczo.
3: Jak Hiszpania czy Grecja. Nasza siła nabywcza za granicą rośnie również dzięki coraz wyższym pensjom. Kilometrowe korki na A2 pod Poznaniem przez część wakacji staną się nieodłącznym elementem tej trasy. To z powodu wymiany nawierzchni na węźle Krzesiny. Zwężenia są na wjeździe na autostradę od strony miasta, ale także na zjeździe do Poznania. Kierowcy zachwyceni nie są.
7: W godzinach szczytu to już w ogóle jest i z jednej i z drugiej strony. Bardzo ciężko.
8: Myślę, że 10-15 minut zajmuje mi na pewno więcej z pracy dojazd do domu.
3: Prace mają potrwać 5 tygodni, czyli do końca lipca. Będą nowe funkcje w aplikacji mObywatel. Rząd przyjął dziś rozporządzenie w tej sprawie. Po zmianach z poziomu aplikacji będzie można m.in. elektronicznie poprzeć kandydatów w wyborach, a także uzyskać dostęp do dyplomu ukończenia studiów i części dokumentów zawodowych. Łatwiejszy dostęp do swoich danych zyskają też kierowcy. Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by zwierząt nie dokarmiali, bo mają jedzenia aż nadto. Funkcje naturalnych kosiarek, owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Tak, to jest już ten moment, kiedy można przewartować szafy i to, co grubsze było potrzebne zimą, wiosną i w chłodniejsze dni niedawno jeszcze, może powędrować na sam spód. Natomiast szykujemy wszystko, co jest krótkie, zwiewne, co może nam się przydać na nadchodzące dni. Upalne, afrykańskie lato. Tak to się wszystko zaczyna. Mariusz Bazyla, witam serdecznie. Zapraszam na nasze dzisiejsze wtorkowe spotkanie. Szukamy cienia. Do cienia oczywiście z radyjkiem jak najbardziej, ustawionym na 106,4 FM. Na początek tej godziny Army of Lovers.

0: Reklama.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
0: Reklama.

0: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.toperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
3: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
2: Zadzwoń 690 680 240.

0: 645. Powtarzam, 690 680 245. Okul na jeden. Zapraszamy.
1: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Reklama.
3: Od radia.
4: Na ten temat.
5: Środa 12.30.
4: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
5: Arkadiusz Ptak, burmistrz miasta i gminy Pleszew. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum.
3: Od radia. Dla ciebie.
6: 23 minuty po godzinie 17. Dzisiaj wtorek, 23 dzień czerwca. Dzień Olimpijski, Dzień Wędkarza, Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii. No i dzisiaj Dzień Taty. Bardzo ważnej osoby w życiu każdego z nas. Pamiętajcie więc o swoich tatkach dzisiaj.

0: We dwoje zawsze raźniej. Rain Me In to Sam Fender i Olivia Dean. Na zegarze już 17:31.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Policjanci z Ostrowa weekendy spędzają na rowerach. Pleszewscy krwiodawcy oddali już w sumie 7 tysięcy litrów krwi. Duży sportowy sukces mieszkańca Liskowa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Policjanci z Ostrowa patrolują na dwóch kółkach. Od początku czerwca stróże prawa z Wydziału Prewencji jeżdżą po mieście na rowerach. Jak przyznają funkcjonariusze, tego rodzaju patrole są skuteczniejsze.
3: Potrzeba służby pokazała, że jednak te patrole rowerowe są sprawniejsze, szybsze i w sposób lepszy możemy dotrzeć w niektóre miejsca, zwłaszcza tutaj w rejonie ośrodka Piaski Szczydliczka, czy w rejonie na przykład Koziego Borku, tak zwanego, na Alejach Solidarności. Więc tutaj te rowery sprawdzają się dużo lepiej niż radiowóz czy patrol pieszy.
2: Powiedział Konrad Tokarski z komendy w Ostrowie. Mundurowi patrolują wspomniane miejsca głównie w weekendy.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Pleszewski Klub Krwiodawców po raz kolejny udowodnił, że należy do ścisłej czołówki społeczników i wolontariuszy w Polsce. Podczas 106. akcji poboru krwi klub przekroczył symboliczną granicę 7 tysięcy litrów oddanej krwi. Z tej okazji specjalny certyfikat otrzymał krwiodawca, którego donacja pozwoliła osiągnąć ten imponujący wynik.
4: Szczególnie cieszy fakt, że aż 17 osób oddawało krew po raz pierwszy. Wśród 136 uczestników akcji był krwiodawca, który przyjechał do Pleszewa aż z Kępna, najpierw pociągiem, a następnie z Kowalewa rowerem. O wyjątkową atmosferę zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lenartowicach, które przygotowały dla uczestników akcji prawdziwą ucztę. Na stołach pojawiły się m.in. zupa chłodnik, zupa garnek chłopa, kaszanka i domowe placki. Sukcesy pleszewskich krwiodawców zostały dostrzeżone również na szczeblu ogólnopolskim. Klub znalazł się w gronie zaledwie 21 organizacji wyróżnionych przez Narodowe Centrum Krwi za działalność na rzecz krwiodawstwa. Dyplom podczas uroczystości w Pałacu Kultury i Nauki odebrał prezes Janusz Kasprzak z rąk wiceministra zdrowia. To nie jedyny powód do dumy. W akcji Gorączka Złota przedszkolaki i uczniowie pleszewskich szkół zebrali aż 816 kg monet, co zapewniło im miejsce w gronie nagrodzonych. Pleszewski Klub Krwiodawców od 20 lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych wizytówek miasta, skutecznie promując ideę dzielenia się życiem i pomagania innym. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Sportowy sukces mieszkańca Liskowa. Tomasz Grzelak, zawodnik TS Liskowiak-Lisków, zdobył złoty medal Pucharu Narodów podczas Mistrzostw Europy w Bule, które odbyły się w Hiszpanii. Reprezentant Polski rywalizował zarówno w singlach, jak i w dubletach. W grze pojedynczej dotarł do etapu walki o ćwierćfinał. Jeszcze lepiej spisał się w rywalizacji par. Wraz z Krystianem Tyrlikiem, pod wodzą selekcjonera Marka Munikowskiego, dotarł do finału Pucharu Narodów. W decydującym meczu Polacy pokonali reprezentację Anglii 13-12, sięgając po zwycięstwo w turnieju. To kolejny ważny sukces w karierze zawodnika z Liskowa i powód do dumy dla lokalnej społeczności.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Informacje dla kierowców.
0: Rura może pęknąć niezależnie od pory roku. Pękały zimą na mrozie, pękały wiosną, pękają również latem przy wysokich temperaturach. Taka rura pęknięta na Robotniczej w pobliżu szkoły, no i tam utrudnienia związane z usuwaniem awarii. Kalisz się remontuje, rozpoczyna się długofalowa przebudowa ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała w Kaliszu. Prace będą realizowane etapami. Drogowcy zaczną remont od ulicy Stańczukowskiego. Prace będą prowadzone poza jezdnią, ale później będą się przesuwały w stronę samej ulicy i jezdni. Dodajmy do tego jeszcze remont na ulicy Suli Sławickiej. Jest jednokierunkowa na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej. No i Złota na długim odcinku jest jednokierunkowa. Przebudowa na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Budowa drogi dla pieszych i rowerów. No i tam czasowa zmiana organizacji ruchu.
8: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Chcesz uciec od świata na chwilę? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa. Masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa zaprasza do Parku Szałę. Kaliska 30. Znajdziesz nas na Instagramie Zapisy na Buksy.
1: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzieli Cię od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
0: Reklama.

optymistycznie, lekko i wakacyjnie już prawie Marię na 106,4 FM. Znam już takich, którzy byle do piątku, no a w sobotę pakują walizki, plecaki i ahoj, przygoda wakacyjna. Pierwsze wyjazdy urlopowe już niebawem, zazdrościmy. No i przede wszystkim gratulujemy wyczucia pogody trafiona w tym roku w dziesiątkę.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
5: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
6: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 park miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc. 26 i 27 czerwca.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Środa pod znakiem słońca, zachmurzenie będzie małe, nad ranem spodziewamy się około 11-12 stopni. W ciągu dnia jutro na termometrach od 26 do 28 stopni w zależności od miejsca Wielkopolski. Wiatr będzie słaby, zachodni i północno-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 18. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Bez Zełenskiego prowadzone będą w Gdańsku rozmowy o odbudowie Ukrainy. Koniec szkoły i koniec marzeń nauczycieli o podwyżkach w tym roku. Upały przeszkadzają turystom w zwiedzaniu wieży Eiffla. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na rozpoczynającej się za dwa dni konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Zamiast Zełenskiego pojawi się premier Ukrainy Julia Sfyrydenko. Nieobecność ukraińskiego przywódcy to wynik sporu, jak i wybuch ostatnio na linii Warszawa-Kijów. Po tym jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek imię bohaterów UPA, w Polsce niemal wszyscy politycy skrytykowali tę decyzję, a Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. Gdzie są pieniądze doktora Dawida Kacprzyka, który zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych? W związku z krytyką były koordynator SOR-u w Lecznicy postanowił zwrócić warszawskiemu szpitalowi część wypłaty. Pieniądze miały faktycznie pojawić się na koncie szpitala, ale informacje te dementuje prokuratura. Na tropie wpłaconych pieniędzy jest Ben O'Connor.
4: Podczas kontroli w szpitalu południowym posłanka PiS Anna Kwiecień miała dostać od kierownictwa placówki informację, że zwrócone pieniądze są już do dyspozycji szpitala.
5: Pani prezes mówi, pieniądze są na koncie. Mało tego, analizowane są te faktury i od dzisiaj następuje proces księgowania do budżetu szpitala.
4: Jednak zdaniem Antoniego Skiby z warszawskiej prokuratury okręgowej pieniądze zostały przez szpital odesłane z powrotem do Dawida Kacprzyka.
6: Kwota ta została zwrócona lekarzowi z uwagi na brak podstawy prawnej do jej zaksięgowania, brak tytułu prawnego. Jednocześnie do lekarza Dawida Kacprzyka skierowano pismo, w którym zwrócono się z prośbą o niezwłoczne przedstawienie szczegółów wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej dokonanej operacji finansowej.
4: O pieniądze zapytaliśmy kierownictwo Szpitala Południowego, to jednak nie odniosło się do sprawy.
3: Kończy się rok szkolny. Dla nauczycieli to gorzki koniec, bo bez podwyżek. Resort edukacji proponuje co prawda 3% od przyszłego roku. Nawet minister edukacji przyznaje, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
7: Dla części nauczycieli coraz bardziej znaczącej prawdziwym wyzwaniem jest to, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy.
3: Minister Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową. Operatorzy wieży Eiffla zamknęli tę popularną atrakcję turystyczną ze względu na upały. Ostatnia noc w Paryżu była najgorętszą w historii prowadzonych od 1947 roku pomiarów. W Puzosz na zachodzie Francji po zmroku zanotowano temperaturę prawie 29 stopni. Dziś w ciągu dnia temperatura w wielu miastach przekroczyła 40 stopni. Takie upały powodują silny dyskomfort wśród mieszkańców.
8: Mam wrażenie, że jesteśmy teraz w Afryce. Przepraszam bardzo, ale to już nie jest Europa. Dbamy o odpowiednie nawodnienie mieszkańców. Mamy nawet zatrudnionych pracowników, których nazywamy roznosicielami wody. Ich zadaniem jest pilnowanie, aby mieszkańcy regularnie pili płyny.
3: Fala upałów nadciąga także do Polski. Według prognoz już w czwartek temperatury w naszym kraju mają wzrosnąć nawet do 36 stopni.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Kończymy drugą kolejkę spotkań fazy grupowej na Mundialu. W grupie K Portugalia po słabym meczu i remisie na otwarcie zagra o 19 z Uzbekistanem, a o 4 nad ranem Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W grupie L o awans powalczą dziś Anglia i Gana, które wygrały swoje pierwsze spotkania. Ten mecz o 22. A o 1 w nocy Panama zmierzy się z Chorwacją. Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do wczorajszych meczów, bo Leo Messi pobił rekord wszechczasów w liczbie goli strzonych na Mundialu. A ich teraz na koncie 18. Argentyna Argentyńczyk zrobił to na swoich 6 mistrzostwach świata. O czym więcej Przemysław Pozowski.
10: Pierwszego gola Messiego na mundialu od ostatnich 2 strzelonych meczu z Austrią dzieli ponad 20 lat. Argentyńczyk po swoim dublecie wolał jednak podkreślać sukces drużyny.
11: No, felicidad, obviamente mucha felicidad, bo...
10: Nie, no oczywiście, że to radość, ogromna radość, przede wszystkim z powodu zwycięstwa, bardzo ciężko wywalczonego. Ważne jest dla nas zdobycie tych 6 punktów. Mamy spokojniejszy tydzień i jestem zadowolony. A Messiego goni Kylian Mbappé. Francuz też strzelił 2 gole, tyle że Irakowi i ma ich w sumie 16 na wszystkich swoich mundialach.
12: Leo
10: zawsze strzelał, strzela i będzie strzelał. Jeśli miałbym patrzeć na to, co robi Leo, musiałbym dać siebie jeszcze więcej, więc nie, w ogóle nie zwracam na to uwagi, co on robi. Myślę tylko o tym, jak pomóc mojej drużynie. A do wczoraj liderem wszechczasów był Miroslav Kloze.
9: Ruszyły eliminacje do Wimbledonu. Już wiadomo, że w turnieju wielkoszumowym nie zagra Linda Klimowiczowa. Polka przegrała z Nowozelandką Lulu Sun 6-7, 5-7. Pierwszą z 3 przeszkód pokonała za to Katarzyna Kawa, bo gładko wygrała dziś ze Szwajcarką Susan Van Decki 6-1, 6-3. Turniej główny ruszy w poniedziałek. Na pewno zobaczymy w nim Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdalinet i Magdalenę Fręch. Z tego grona w tym tygodniu zobaczymy jeszcze Igę Świątek, która jest rozstawiona z jedynką w Bad Homburg. W pierwszej rundzie miała wolny los, a w drugiej zmierzy się jutro z Amerykanką Emmą Navarro, która ograła dziś Niemkę Ewę Lis 7-6, 6-3. W pierwszej rundzie odpadła natomiast Magdalena Fręch, przegrała z Japonką Naomi Osaką.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Uzupełnienie wiadomości sportowych dodam tylko, że Grzegorz Lato, polski napastnik wielkiej reprezentacji Kazimierza Górskiego i później Jacka Gmocha oraz Antoniego Piechniczka grał na 3 kolejnych mistrzostwach w 74, 78 i 82 roku i w rankingu najlepszych strzelców wszechczasów jest wysoko notowany, bo w trakcie tych 3 mundiali strzelił 10 goli. Grzegorz Lato. Siedem minut po 18:00.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama!

0: Summer Jam, Underdog Project w Radio Centrum. Dzisiaj Albin, Anna, Hanna, Józef, Maksym, Wanda i Zenon świętują swoje imieniny. Składamy najlepsze życzenia. Niebawem zajrzymy do propozycji, do listy przebojów Top 30 i zagramy Wam nowe nagranie Ariany Grande.
1: Reklama.
2: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50/50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Policealne Studium Animatorów Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 11 Studium w Centrum. A na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie Centrum przy Łaziennej 6.
4: Więcej na www.cki.kalisz.pl.
5: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
6: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Reklama.
7: Od radia.
5: Na ten temat.
8: Środa 12:30.
5: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
8: Arkadiusz Ptak, burmistrz miasta i gminy Pleszew. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum.
7: Od radia dla Ciebie.
5: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.

0: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
1: Kąpiele w miejskiej fontannie. Kaliscy strażnicy interweniowali już 5-krotnie. Dla jednych wakacje to odpoczynek, dla innych początek zmian i ciężkiej pracy. A w sporcie lider Munfin Magnusa zostaje w Ostrowie.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Już 5 zgłoszeń o osobach zażywających kąpieli w miejskich fontannach przyjęli kaliscy municypalni. Strażnicy przypominają, że wchodzenie do fontanny jest zabronione.
2: Za kąpiel w fontannie można dostać mandat w kwocie nawet do 500 zł, ale trzeba mieć również na uwadze kwestie zdrowotne, takie jak choroby skóry, choroby przewodu pokarmowego, zwłaszcza u dzieci. A więc kto będzie wchodził do takich zbiorników, musi liczyć się z takimi sytuacjami. Do tego mogą dojść również inne niepożądane urazy, na przykład gdy poślizgnie się na mokrej nawierzchni i dojdzie do jakiegoś wypadku.
1: Powiedziała Radiu Centrum inspektor Agata Dybioch, rzeczniczka prasowa Kaliskiej Straży Miejskiej. Municypalni proszą również, by z głową odpoczywać w miejscach takich jak ulica Niecała, gdzie najczęściej dochodzi właśnie do tego typu zdarzeń. Fontanna noce i dnie przy wejściu do Kaliskiego Parku objęta jest stałym dozorem patroli pieszych, Straży Miejskiej, jak i również obserwatorów monitoringu miejskiego.
0: Słuchacie lokalnego radia Centrum.
1: Jedni rozpoczynają wakacje, a drudzy zakasują rękawy do pracy. W przedszkolu numer 17 przy ulicy 3 Maja w Ostrowie Wielkopolskim, chwilę po zakończeniu roku szkolnego, rozpocznie się kompleksowa modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.
3: To taka inwestycja dawno wyczekiwana i o którą zabiegała pani dyrektor tego przedszkola. Może niewidoczna i niespektakularna, ale to są przede wszystkim prace w instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, także w pewnym zakresie remont zaplecza kuchennego. Także to wszystko, co po wakacjach będzie stanowiło jakości i bezpieczeństwie też funkcjonowania tej placówki, na czym nam bardzo zależy.
1: Powiedział Radiu Centrum Sebastian Górski, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. Wyremontowane będą także łazienki, a kuchnia wraz z zapleczem zyska nowoczesne wyposażenie ze stali nierdzewnej. Robotnicy odświeżą też ściany i sufit, wymienią wykładzinę, zamontują nowe drzwi oraz osłony na grzejniki. Wykonawca musi zdążyć z zakończeniem prac przed początkiem nowego roku szkolnego. Frederik Jakobsen, lider Munfin Magnusa, zostaje w Ostrowie na kolejny sezon. Duńczyk ogłosił tę decyzję zaraz po zakończeniu niedzielnego meczu z Celfast Wilkami Krosno. Jakobsen jedzie jeden z najlepszych sezonów w karierze i zalicza się do czołowych żużlowców Metal Class drugiej Ekstraligi. Sezon 2027 będzie czwartym z rzędu w Ostrowie. Mam jeszcze z tą drużyną trochę celów do osiągnięcia, powiedział Radiu Centrum Jakobsen, wyjaśniając jednocześnie powody przedłużenia kontraktu z Ostrowią.
4: Because I feel good here and enjoy the environment and the people here, so yeah, I'd say it was kind of an easy decision because we still have a lot of goals to charge for. And
5: ponieważ czuję się tutaj dobrze, podoba mi się ostrowskie środowisko żużlowe i ludzie związani z klubem. Jestem tutaj szanowany i czuję się doceniany. To ważne dla zawodnika. Mamy wciąż wiele celów do osiągnięcia, nawet w tym sezonie jeszcze przed nami sporo jeżdżenia. Nie ukrywam, że chciałbym sięgnąć z ostrowskim klubem po jakieś trofeum, co tak naprawdę oznacza wygranie ligi. Mamy naprawdę dobrych zawodników i w końcu zaczęło to dobrze wyglądać. Wierzę, że podążamy wreszcie we właściwym kierunku.
4: You know, hopefully we can put Ostrów in the right direction so we can get some trophies also. And
1: Frederik Jakobsen, podczas gdy Tai Wufinden leczy kontuzję, został kapitanem drużyny. Brytyjczyk, widząc reakcję fanów, po niedzielnym meczu symbolicznie przekazał Duńczykowi na stałe opaskę kapitana ostrowskiej drużyny.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
2: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
0: Reklama.

Narkotykiem dla ambitnego piłkarza, napastnika jest zdobywanie goli, a takim niewątpliwie jest Cristiano Ronaldo. Portugalia niebawem rozpocznie swój drugi mecz na Mistrzostwach Świata, przeciwnikiem Uzbekistan. Cristiano chciałby bardzo strzelić gola, to mu się w pierwszym meczu nie udało, a w dwóch meczach strzelali gole i Lionel Messi, i Mbappé, i Erling Haaland. Harry Kane także strzelał. Także Cristiano Ronaldo z pewnością ma spory zgryz, no i będzie po prostu się dwoił i troił na boisku, żeby dzisiaj coś ustrzelić. Początek tego meczu o 19:00.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzieli cię od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
0: Reklama.

0: sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Zaglądamy do prognozy IMGW, no i tutaj bez żadnych zastrzeżeń, jeśli chodzi o aurę, jutro zachmurzenie będzie małe, na termometrach maksymalnie 28 stopni, z każdym dniem coraz cieplej już w czwartek powyżej 30, no i z każdym dniem nieco będzie na tych termometrach naszych przybywać, więc będziemy za wszelką cenę musieli szukać cienia. Ale to bardzo dobra wiadomość. Mamy początek lata, początek wakacji i początek urlopowych wyjazdów.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 19.
1: Cztery godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Nadciągają upały niespotykane w naszym kraju, lekarze ostrzegają. Prezydent Warszawy chwali się, że usuną polityków z miejskich spółek. Gorąca top lista najlepszych uczelni polskich już dostępna, przygotowana specjalnie dla tegorocznych maturzystów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega Polaków, aby nie lekceważyli wysokich temperatur. Prawie 40 stopni mogą pokazywać termometry w Polsce w najbliższy weekend, a zbyt długie przebywanie na słońcu może prowadzić do udaru cieplnego, który ma mało charakterystyczne objawy, mówi kardiolog z Państwowego Instytutu Medycznego w Warszawie, profesor Łukasz Małek.
4: Do tych objawów na pewno zalicza się zaczynający się ból głowy, z zawrotami głowy, z nudnościami, z zaburzeniami widzenia, z uczuciem osłabienia.
3: Ostrzeżenia o upałach zaczną obowiązywać w niektórych regionach już od jutrzejszego popołudnia. W radach nadzorczych miejskich spółek medycznych w Warszawie nie zasiadają już politycy, poinformował na Platformie X prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jak zaznaczył, dziś dopięte zostały wszystkie formalności. Ani prezydent, ani stołeczny ratusz nie przekazali, o które spółki chodzi, ani też, którzy politycy zostali odwołani. Odwołania w miejskich szpitalach są pokłosiem afery z udziałem lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Spore utrudnienia w Gdańsku od jutra do piątku w związku z zaplanowaną konferencją na rzecz odbudowy Ukrainy. Mieszkańców i turystów będą obowiązywać zmiany w organizacji ruchu, parkowaniu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Największych utrudnień należy spodziewać się w rejonie Letnicy, Głównego Miasta i Europejskiego Centrum Solidarności. Już wiadomo, że na konferencji nie pojawi się prezydent Ukrainy. Po nazwaniu przez Zełenskiego imieniem bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych Ukrainy, a potem po odebraniu mu za to przez polskiego prezydenta Orderu Orła Białego, trwa konflikt na linii Polska-Ukraina. Premier krytykował zarówno decyzję najpierw prezydenta Ukrainy, a potem Polski. Teraz mówi, że budowanie dobrych relacji polsko-ukraińskich jest nie tylko wyrazem przyzwoitości, ale też po prostu się opłaca.
5: W tym duchu przygotowywaliśmy konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Ona się odbędzie. Niezależnie od tego, kto psuje nam robotę w tej chwili w Warszawie i w Kijowie, ta konferencja się tak czy inaczej odbędzie. Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Także dlatego, że pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny. Mówimy o setkach miliardów dolarów.
3: Na rozpoczynającej się w czwartek konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy zamiast Zełenskiego pojawi się premier Julia Sfyrydenko. Tegoroczni maturzyści mogą już zapoznać się z tegorocznym rankingiem uczelni. Jak wynika z najnowszego rankingu Perspektyw, to Uniwersytet Warszawski jest najlepszą uczelnią akademicką w naszym kraju. Tuż za UW na podium plasują się też Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Politechnika Warszawska. Wśród uczelni zawodowych liderem jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Prowadzone są też rankingi uczelni pod względem kierunków studiów i tu nie zawsze górą są najlepsze uczelnie ogółem, zauważa inicjator i kierownik rankingów Perspektyw Waldemar Siwiński.
6: Ta doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
3: Popularne wśród maturzystów rankingi edukacyjne Perspektyw publikowane są corocznie od 1992 roku.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Angel Lubgana mogą sobie już dziś zapewnić awans do fazy pucharowej mundialu. Obie ekipy rywalizację w grupie L rozpoczęły od wygranej. Gana skromnie i szczęśliwie pokonała Panamę, a Anglicy w pięknym stylu ograli Chorwację 4-2. Jeśli utrzymamy taki poziom, możemy dojść daleko, mówi pomocnik Declan Rice. Znamy nasz poziom, wiemy, czego się od nas wymaga. Ten występ w drugiej połowie przeciwko Chorwacji powinien być dla nas takim punktem odniesienia. Tak powinniśmy grać od samego początku i w takim tempie w każdym kolejnym spotkaniu. Jeśli to się uda, to biorąc pod uwagę głębokość naszego składu, myślę, że jesteśmy w stanie pokonać każdego przeciwnika na świecie. W drugim meczu w tej grupie Panama zagra z Chorwacją. W grupie K Portugalia gra z Uzbekistanem, a nad ranem Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. Emocje w fazie grupowej byłyby pewnie dużo większe, gdyby na turnieju grali Polacy. Niestety nam w tym roku pozostaje kibicować kadrze w Lidze Narodów. Zespół Jana Urbana zagra tym razem w dywizji B. Rywalami będą Bośnia i Hercegowina, Rumunia oraz Szwecja. A sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski mówi, jaki jest plan na te spotkania.
8: Dyskusje oczywiście też jeszcze trwają, ale tak na dzisiaj wygląda to prawdopodobnie tak, że dwa mecze w tym okienku łączonym wrześniowo-październikowym, dwa mecze w Warszawie i listopadowy mecz we Wrocławiu ze Szwecją, bo tutaj w Warszawie rozpocznie się prawdopodobnie remont na Stadionie Narodowym, więc tak wstępnie to wygląda. Oczywiście te decyzje jeszcze formalnie w 100% nie zapadły, ale to okienko wrześniowe, wrześniowo-październikowe, na pewno dwa mecze w Warszawie.
7: A pierwszy z tych dwóch warszawskich meczów 25 września z Bośnią i Hercegowiną. Mecz o piłkarski Superpuchar Polski jednak nie odbędzie się we Wrocławiu. Tak pierwotnie zdecydował PZPN, łamiąc zasadę, że pojedynek jest rozgrywany na boisku mistrza Polski. Decyzja nie podobała się ani klubom, ani kibicom, zatem mecz jednak zostanie rozegrany w Poznaniu. Lech podejmie Górnika Zabrze 16 lipca. Polscy siatkarze rozpoczną jutro drugi turniej w Lidze Narodów, tym razem przed własną publicznością w Gliwicach. Ich rywalami będą kolejno Belgia, Turcja, Niemcy i Argentyna. Po pierwszym turnieju nasz zespół ma na koncie 2 zwycięstwa i 2 porażki.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Tyle wiadomości sportowych w tym serwisie, no i w kolejnych być może będą się jeszcze pojawiały jakieś z mundialu. My oczywiście będziemy podglądać mecz Portugalia-Uzbekistan. Właśnie Cristiano Ronaldo strzelił gola na 1-0.

0: reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Na ten temat.
4: Środa 12.30.
3: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
4: Arkadiusz Ptak, burmistrz miasta i gminy Pleszew. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum.
2: Od radia dla ciebie.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
0: Reklama.

I was born to make you happy, to Britney Spears, Portugalia, Uzbekistan. Po 17 minutach było już 2-0, Cristiano Ronaldo, później Nuno Mendes i teraz kończy się przerwa na nawodnienie organizmów i dalej będą grać. No i zobaczymy, co się dalej w tym meczu wydarzy, ale raczej sensacji tutaj nie przewidujemy. O 19.30 ostatni dzisiaj serwis lokalny przedstawi Mateusz Kurzaj, a muzycznie coś o deszczu.

0: Centrum Wydarzeń. Wiadomości lokalne.
1: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Podsumujemy projekt Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Piszecie wiersze? Macie szansę je pokazać na 14. Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim imienia Stanisława Czernika. Tenisowy talent z Wysocka Wielkiego.
0: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.
1: Zakończył się projekt pod nazwą Ruszaj się Człowieku Trzeciego Wieku. Celem było zwiększenie aktywności fizycznej i społecznej seniorów z powiatu krotoszyńskiego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
2: Projekt realizowany był od stycznia. Uczestniczyło w nim łącznie 90 osób w wieku emerytalnym. Seniorzy mogli skorzystać z różnorodnych form aktywności, takich jak gimnastyka mózgu, zajęcia pilatesu oraz senioralna liga kręglarska. Łącznie zrealizowano 99 godzin zajęć ruchowych i rozwijających sprawność umysłową seniorów z terenu powiatu krotoszyńskiego. Dodatkowo w ramach programu odbyła się prelekcja prozdrowotna Zdrowie na talerzu, podczas której uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania, komponowania zbilansowanych posiłków oraz znaczenia właściwej diety dla zachowania zdrowia i dobrej kondycji w wieku senioralnym. Projekt został zrealizowany dzięki zaangażowaniu członków zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krotoszynie oraz wolontariuszy, którzy społecznie wspierali organizację i promocję wszystkich działań. Ważne było również wsparcie finansowe z budżetu powiatu krotoszyńskiego. Jak przekonują organizatorzy, realizacja projektu przyczyniła się do poprawy kondycji fizycznej i umysłowej uczestników, integracji środowiska seniorów oraz zwiększenia dostępu do wartościowych zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych. Była również okazją do rozwijania pasji, nawiązywania nowych znajomości i aktywnego spędzania wolnego czasu. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Do 20 lipca można nadsyłać wiersze na 14. Ogólnopolski Konkurs Poetycki imienia Stanisława Czernika, który organizuje Ostrzeszowskie Stowarzyszenie Radość Czytania we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Ostrzeszów imienia Stanisława Czernika. Prace będą oceniane w trzech kategoriach: osób do 15 roku życia, uczestników w wieku od 16 do 20 lat oraz tych powyżej 20 roku życia. W każdej kategorii przewidziane są nagrody za 3 pierwsze miejsca. Dodatkowo przewidziano nagrodę za wiersz o Stanisławie Czerniku lub ziemi ostrzeszowskiej. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 26 września, a więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej biblioteki. Duży tenisowy talent rośnie w naszym regionie i kto wie, czy za kilka lat lub kilkanaście lat nie będziemy go oglądać na Mistrzostwach Europy, Świata czy Igrzyskach Olimpijskich. A mowa o 11-letnim Jędrzeju Bednarczyku z Orła Wysocko Wielkie i działającej przy tym klubie Ostrowskiej Akademii Tenisa Stołowego.
3: Jędrzej Bednarczyk został w weekend podwójnym wicemistrzem Polski Żaków zarówno w grze pojedynczej, jak i deblowej. To największy sukces w dotychczasowej karierze młodego tenisisty stołowego. Wszystko to miało miejsce podczas rozegranych w Brzegu Dolnym indywidualnych mistrzostw Polski Żaków. W grze pojedynczej w drodze do finału Jędrzej pokonał kolejno Sebastiana Oleniacza 3-0, Pawła Czerniacza również 3-0, Leona Kisałę 3-1, Szachida Webę 3-0 i Filipa Polaka 3-1. Dopiero w wielkim finale lepszy od Bednarczyka okazał się Jakub Sikoń z Politechniki Rzeszów. Drugi srebrny medal Jędrzej Bednarczyk zdobył w grze podwójnej w parze z Mikołajem Kęsikiem z klubu Ostrudzianka Ostruda. Nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie ogromna praca trenerki Małgorzaty Dudzińskiej, która od lat prowadzi Jędrzeja, poświęcając niezliczone godziny pracy na treningach, turniejach i zgrupowaniach. Słowa uznania i podziękowania należą się także Albinowi Bednarczykowi, tacie Jędrzeja, za ogromne wsparcie, jakie okazuje swojemu synowi oraz całemu naszemu klubowi, powiedział Radiu Centrum Karol Lubieniecki, wiceprezes Orła Wysocko Wielkie, który jest niezwykle dumny ze swojego wychowanka. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Policealne Studium Animatorów Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 11 studium w centrum, a na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie centrum przy Łaziennej 6.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
5: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
0: Reklama.
6: Love is the answer.

Foreign Affair to Tina Turner w Radiu Centrum do 20.11 minut pozostało jeszcze. Po 20 oczywiście godzinka PL. Natomiast w meczu Portugalia-Uzbekistan dobiega końca pierwsza część tego spotkania. Portugalia prowadzi po dwóch golach Cristiano Ronaldo oraz Nuno Mendesa 3-0. Uzbekistan strzelił co prawda gola, ale został on nieuznany. Prawdopodobnie takim wynikiem zakończy się pierwsze 45 minut pierwszego dzisiejszego meczu na Mundialu.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.

0: sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Następuje kilkudniowa stabilizacja w pogodzie, z tym, że będzie się zmieniała temperatura i to po prostu z każdym dniem w górę. Jutro maksymalnie około 28 stopni. Nad ranem należy się spodziewać około 11-12 i to będą godziny z taką przyjemną temperaturą, taki chłodny, znaczy chłodniejszy poranek. Później w ciągu dnia będzie na termometrach coraz wyżej, no i 28. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 20.
1: "24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Fala upałów przed nami. Duże miasta szykują się, by ulżyć mieszkańcom. Umowy o odbudowie Ukrainy nie są zagrożone mimo nieobecności Zełenskiego. Ratownicy morscy dostaną nowy statek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Największe polskie miasta przygotowują się na uderzenie gorąca. Już jutro w niektórych miejscach na zachodzie kraju temperatura ma przekroczyć 30 stopni w cieniu, a w następnych dniach skwar będzie już w całej Polsce. W Warszawie jutro uruchomione będą kurtyny wodne i zraszacze, rozmieszczone przede wszystkim w najbardziej zaludnionych miejscach, mówi Marzena Gawkowska ze Stołecznego Ratusza.
5: Na Placu Zamkowym, na krakowskim przedmieściu przy pomniku Mikołaja Kopernika, na Placu Trzech Krzyży przy pomniku Wincentego Witosa.
4: Dodatkowo w stolicy działa kilkadziesiąt miejsc chłodu, czyli klimatyzowanych przestrzeni w budynkach miejskich, gdzie można schronić się przed skwarem. Największe upały mają nadejść w weekend, kiedy temperatura w wielu miejscach przekroczy 35 stopni. Kontrakty dla polskich firm są istotniejsze niż obecność Wołodymyra Zełenskiego, przekonują rządzący. Pytanie o rozpoczynającą się w czwartek w Gdańsku konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Zełenski razem z polskim premierem Donaldem Tuskiem są organizatorami całego wydarzenia, ale ukraiński przywódca po odebraniu mu przez prezydenta Karola Nawrockiego orderu Orła Białego za to, że nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, zdecydował, że do Polski nie przyjedzie. Na konferencji w Gdańsku na podpisanie będą czekały umowy o współpracy przy odbudowie Ukrainy, mówi pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal.
6: W Gdańsku będzie ponad 200 umów podpisanych, w tym kilkanaście z polskim biznesem. To myślę, że żadna z tych umów nie jest zagrożona.
4: Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku zastąpi premier Ukrainy Julia Sferydenko. Pożar w drugim najwyższym budynku w Hiszpanii. Ogień pojawił się na 25. piętrze wieżowca w Madrycie. To wieża należąca do firmy energetycznej Moewe. W sieci pojawiły się nagrania, na których widać dym wydobywający się z budynku. Pracownicy firmy zostali ewakuowani, nikomu nic się nie stało. Wieża Moewe jest drugim co do wysokości budynkiem w Hiszpanii, mierzącym 248 metrów, o zaledwie 1 metr mniej niż sąsiednia wieża Crystal. To jedna z charakterystycznych czterech wież w dzielnicy finansowej w północnej części stolicy Hiszpanii. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa będzie miała nowy statek. Wielozadaniowa jednostka na mocy podpisanej dziś umowy powstanie w polskiej stoczni remontowa Shipbuilding i znacząco poprawi możliwość niesienia pomocy na Bałtyku, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
7: Takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, bezpiecznego ich eskortowania do portów, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają.
4: Jednostka ma posiadać na pokładzie najnowocześniejsze systemy i będzie w stanie pływać w każdych warunkach, przekonuje dyrektor SAR Sebastian Kluska.
8: Najtrudniejszych, jakie tylko są. Statek w specyfikacji przetargowej nie ma ograniczeń pogodowych, czyli po prostu zawsze będziemy na miejscu. Cokolwiek by się nie wydarzyło, zawsze wychodzimy w morze.
4: Budowa statku pochłonie ćwierć miliarda złotych. Ma być gotowy za 2,5 roku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Wtorkowy, czerwcowy wieczór, dość ciepły, chociaż kolejne z pewnością będą jeszcze cieplejsze. 4 minuty po godzinie 20. Mariusz Bazala, witam i zapraszam na godzinkę.pl.

0: Reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama.

Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz, po polsku.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.

od piosenki do piosenki, tak sobie płyną dźwięki dzisiejszego wieczoru. To Brodka i Miałeś Być na zegarze 25 minut po godzinie 20, ale donikąd się nie spieszymy. Teraz popłyną łzy z głośników.

Klasyk Czesław Niemen, Sen o Warszawie. 12 niespełna minut pozostało do 21. Dzisiaj Dzień Taty. Można z nim obejrzeć na przykład mecz, albo pogadać o czymś, o czym żeście dawno z nim już nie rozmawiali. Jeśli ktoś przeoczył, może do niego zadzwonić, albo jeśli ma tatę na miejscu, no to może z nim sobie właśnie te rzeczy porobić, albo posłuchać radia.

zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mam.

0: każdej nocy. Panowie Markowski i Sygitowicz każdego wieczoru od poniedziałku do piątku, do czwartku, przepraszam. Godzinka.pl, jutro środowe spotkanie, kilka minut po godzinie 20 z polskimi piosenkami.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Pogoda na jutro.
0: Wymarzona pogoda na początek lata, a więc zachmurzenie małe i temperatura jutro na poziomie 28 stopni. Ciągle ostrzeżenia przed upałami, już od czwartku powyżej 30 stopni i tak będzie przez kilka najbliższych dni, z weekendem włącznie.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Właśnie minęła 21.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Za granicą stać nas na coraz więcej, mimo że polska złotówka słabnie. Fala gorąca zbliża się do Polski. Pierwsze uderzenie już jutro. Polskie tenisistki i tenisiści szykują się do Wimbledonu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polski złoty akurat przed sezonem urlopowym zaczął słabnąć. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc teraz trochę drożej, ale tylko trochę. Co więcej, analitycy mówią, że lipiec historycznie sprzyja umocnieniu złotego, ale ten bieżący kurs złotego do euro, dolarów czy funtów kupowanych na wakacje to jedna sprawa, a druga to kurs realny, pokazujący naszą siłę nabywczą za granicą, czyli że stać nas na więcej.
4: Myślę, że jest taka sytuacja coraz częściej.
3: Mówi analityk XTB Michał Stajniak.
4: Też jakby wynika to również z tego, że w Polsce te ceny wzrosły dosyć wyraźnie w ostatnich latach. Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej.
3: A na to oczywiście wpływają też coraz wyższe pensje w przeliczeniu na euro. Płace w Polsce przez ostatnich 5 lat, jak zauważyli ostatnio analitycy banku PKO S.A., podwoiły się. Służby szykują się na nadchodzące afrykańskie upały. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz wziął udział w odprawie z wojewodami i przedstawicielami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mają pokazać nawet 36 stopni w cieniu w najbliższy weekend. Ukraina utrzymuje stały kontakt dyplomatyczny z Polską, pracuje nad łagodzeniem napięć i opowiada się za dialogiem, także w sprawach trudnej przeszłości historycznej. Deklarując gotowość do dalszych rozmów, przekazał rzecznik MSZ Ukrainy Georgii Tychy i podkreślił, że do opinii publicznej docierają przede wszystkim krzykliwe nagłówki. Rzecznik MSZ przypomniał, że w ciągu ostatniego półtora roku wykonano ogromną pracę, aby uregulować wszystkie kwestie. Rzecznik ukraińskiego MSZ wezwał również, żeby nie zapominać, że Ukraina i Polska są sojusznikami, którzy mają wspólnego wroga, Moskwę. Na odbywającej się w tym tygodniu w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy kraj ten będzie reprezentować jednak nie prezydent, a premier Julia Swirydenko. To pokłosie konfliktu i odebrania przez Polskę orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, po tym jak nadał on nazwę bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Polscy tenisiści i tenisistki szykują się do gry w Londynie. Pewni występu na Wimbledonie są Iga Świątek, Maja Chwalińska i Kamil Majchrzak, o czym Przemysław Pozowski.
5: Polki zaczną rywalizację w przyszłym tygodniu od razu od turnieju głównego. Świątek, którą w tym tygodniu czeka jeszcze rywalizacja w Bad Homburg, będzie bronić tytułu. Chwalińska, podobnie jak Serena Williams, otrzymała od organizatorów dziką kartę, a do tego zagrają jeszcze Magdalena French i Magda Linet. Natomiast wśród mężczyzn na dobry występ liczy znów Kamil Majchrzak, który w ubiegłym roku dotarł w Londynie do czwartej rundy.
6: Myśleć nie będę, raczej my staramy się je wręcz atakować.
5: A ostatnim naszym reprezentantem w Londynie będzie Hubert Hurkacz.
3: Rywalizacja w głównej drabince w Londynie potrwa od 29 czerwca do 12 lipca.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Tymczasem na mundialu w meczu Portugalia-Uzbekistan 5-0. Kolejny mecz na rozkładzie mundialowym o 22:00. Dzisiaj Anglia-Gana. Nie jest zbyt późno, a więc można obejrzeć nawet w całości.

0: Jealousy to był Will Young. Tak właśnie gramy dzisiaj.
1: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.

Shine True to Simon Collins. Nie ma przypadku to nazwisko coś wam mówi, prawda? To jeden z synów Phila, który 20 kilka lat temu próbował solowej kariery. I Shine True pozostało jakoś w naszej pamięci. 28 minut pozostało do 22, a ten pan, który zaśpiewa za chwilę, był prezenterem słynnej MTV. To Paul King.

David Coverdale, Whitesnake, Too Many Tears, kwadrans przed 22. Ostatnia audycja przed wakacjami Pawła Sarnała, dzisiaj kilka chwil po 23. Rokowym krokiem będziemy zmierzać ku środzie. To tak przy okazji tego Coverdale'a, który właśnie wybrzmiał teraz muzycznie, coś na temat upałów i tego, co czeka nas w ciągu najbliższych dni, tygodni. Wakacje, plaża, woda, Chris Rea.

0: One by One to Cher. Za moment wrócimy do wieczoru dobrze nastrojonego.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Pogoda na jutro.
0: A jutro czeka nas bardzo ładny i ciepły dzień. Przypominam o nadchodzących upałach, te pojawią się już w czwartek. Jutro maksymalnie do 28 stopni, przez cały dzień zachmurzenie będzie małe, a wiatr będzie wiał słabo z zachodu i północno-zachodni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Właśnie minęła 22.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Pilna narada ministrów w związku z nadchodzącymi upałami. W Pabianicach zamyka się porodówka, rodzące będą musiały rodzić w Łodzi. Trwa akcja przenoszenia niedźwiedzi w Bieszczadach. Agnieszka Trojanowska-Bis. W MSWiA odbyła się pilna narada w sprawie fali upałów. W naradzie wzięli udział szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz przedstawiciele resortów zdrowia, spraw zagranicznych, infrastruktury, energii, rodziny, pracy i polityki społecznej oraz klimatu i środowiska. Zalecenia z narady trafić mają do wojewodów. Zaapelowano m.in., by pamiętać, że najwyższa temperatura występuje między godzinami 15 a 18. W komunikacie z narady wskazano, aby ograniczyć wychodzenie na zewnątrz w trakcie najwyższych temperatur, a w przypadku wyjścia, by założyć lekkie przewiewne ubrania oraz nakrycie głowy i stosować kremy z filtrem. Warto też w trakcie dnia zamykać okna i zasłaniać żaluzje, a otwierać okna dopiero w nocy, kiedy temperatura powietrza nieco się obniży. Mieszkanki podłuskich Pabianic nie będą już mogły korzystać z tamtejszej porodówki. W związku z jej likwidacją, z powodu małej liczby porodów, będą musiały rodzić na przykład w Łodzi, o czym Bartosz Kądzioka.
4: W związku z likwidacją porodówki w Pabianickim Centrum Medycznym, ciężarne z Pabianic będą musiały korzystać na przykład z porodówki w gminie Madurowicza w Łodzi. Obie placówki podpisały list intencyjny w tej sprawie, mówi Urszula Kowalska-Koprek z oddziału położniczego w Madurowiczu.
5: To jest dla nas nie tylko duże wyzwanie organizacyjne, ale przede wszystkim odpowiedzialność i misja, którą traktujemy priorytetowo.
4: Do porodów w Madurowiczu zachęca jego położna Anna Różycka.
6: Kobieta rodząca, gdy zgłasza się do izby przyjęć, tam jest przeprowadzony wywiad wstępny przez położną. Mamy 4 sale porodowe, 2 bardziej przestronne, większe, 2 mniejsze, bardziej kameralne. Są to pojedyncze sale.
4: A porody w Pabianicach będą możliwe jeszcze tylko do końca czerwca.
3: Pabianice to miasto w województwie łódzkim. Według danych mieszka w nim blisko 64 tysiące mieszkańców i są pod względem liczby ludności 3. po Łodzi oraz Piotrkowie Trybunalskim, miastem w województwie łódzkim. Władze Iranu zapowiedziały, że na początku lipca odbędą się w Teheranie ceremonie pogrzebowe najwyższego przywódcy Ajatollaha Alego Szemeneja. 86-letni duchowny został zabity pod koniec lutego w amerykańsko-izraelskim nalocie. Według władz w uroczystościach może wziąć udział 20 milionów osób. Akcja odławiania niedźwiedzi w Bieszczadach idzie szybciej niż zakładano. Z 18 zaplanowanych do przesiedlenia zwierząt złowiono już 8. Wszystkie z nadajnikami GPS lub chipem zostały przeniesione z dala od zabudowań. Cel to mniej konfliktów z ludźmi. Akcja trwała 3 dni. Leśnicy wskazywali miejsca, gdzie do zwierząt można było bezpiecznie podejść, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
7: Udało odłowić się 8 osobników i to jest bardzo dużo. Nie sądziliśmy, że tak łatwo nam się uda.
3: Monitoring na razie nie pokazuje, by przeniesione niedźwiedzie wracały w swoje stare rejony bytowania. Komentator piłkarski z Paragwaju został pozbawiony przez FIFA akredytacji na Mistrzostwa Świata po pełnej obraźliwych słów w tyradzie skierowanej przeciwko organizacji i sędziom wygłoszonej podczas wygranego 1-0 meczu Paragwaju z Turcją, w którym Miguel Almiron został wyrzucony z boiska. Almiron został pierwszym zawodnikiem usuniętym z boiska za złamanie surowej nowej zasady zakazującej zasłaniania ust podczas konfrontacji na boisku.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Tymczasem na mundialu kolejny dzisiejszy mecz. Anglia gra z Ganą. 4 minuty po 22:00.

0: wieczności.
1: Czy można odzyskać smak wiary? Jest wielu ludzi, dla których wiara była kiedyś sprawą żywą, ale presja życia, codzienne zmagania z problemami rodzinnymi albo z problemami w pracy sprawiły, że wiara wydaje się im czymś niepraktycznym i zbędnym. Bóg sprawia wrażenie, jakby był odległy i obojętny. W takiej sytuacji człowiek zastanawia się, czy w ogóle można odzyskać tamto dawne poczucie bezpieczeństwa i smak wiary. Ale nawet gdy takie pytanie się pojawia, to już po chwili codzienne troski znów ściągają nas w stare kolejny. Czy znasz kogoś takiego? Jeśli tak, to pokaż mu proszę tych kilka słów. Jezus powiedział w Ewangelii Jana, że pragnie, abyśmy mieli obfite życie. Czyli takie życie, gdy się patrzy na nie u schyłku swoich dni, człowiek myśli, nie zmieniłbym w nim absolutnie nic. Jezus mówi, że przyszedł, aby nas wyzwolić i że gdy On nas wyzwoli, wówczas będziemy naprawdę wolni.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

0: A Whiter Shade of Pale. Tak właśnie pięknie przypomniała ten temat Annie Lennox. 23 minuty pozostały do 23.
1: Radio Centrum.
2: Muzyka, jaką lubisz szczególnie wieczorem.

Czarodzieje z grupy The Eagles, Learn to be Still z czasów płyty Hell Freezes Over, czyli z triumfalnego powrotu. To miało miejsce ponad 30 lat temu. Serwis z kraju i ze świata, po nim Paweł Sarnał w ostatniej przed wakacjami audycji Rokowym Krokiem. Serdecznie polecamy wszystkim fanom mocniejszego uderzenia. A dla nas jeszcze jeden czarodziej, Neil Young.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Nad ranem temperatura osiągnie około 11-12 stopni i to będzie chłodny moment dnia, jako że potem już tylko i wyłącznie temperatura w górę, no i w godzinach popołudniowych osiągnie z pewnością swój maks. Jutro, zdaniem synoptyków, 28 stopni. Będzie nam towarzyszyć zachmurzenie małe, więc sporo słońca, no i jutro już odczujemy nieco tą wyższą temperaturę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 23.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Pilna narada ministrów w związku z nadchodzącymi upałami. W Pabianicach zamyka się porodówka, rodzące będą musiały rodzić w Łodzi. Trwa akcja przenoszenia niedźwiedzi w Bieszczadach. Agnieszka Trojanowska-Bis. W MSWiA odbyła się pilna narada w sprawie fali upałów. W naradzie wzięli udział szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz przedstawiciele resortów zdrowia, spraw zagranicznych, infrastruktury, energii, rodziny, pracy i polityki społecznej oraz klimatu i środowiska. Zalecenia z narady trafić mają do wojewodów. Zaapelowano m.in., by pamiętać, że najwyższa temperatura występuje między godzinami 15 a 18. W komunikacie z narady wskazano, aby ograniczyć wychodzenie na zewnątrz w trakcie najwyższych temperatur, a w przypadku wyjścia, by założyć lekkie przewiewne ubrania oraz nakrycie głowy i stosować kremy z filtrem. Warto też w trakcie dnia zamykać okna i zasłaniać żaluzje, a otwierać okna dopiero w nocy, kiedy temperatura powietrza nieco się obniży. Mieszkanki podłuskich Pabianic nie będą już mogły korzystać z tamtejszej porodówki. W związku z jej likwidacją, z powodu małej liczby porodów, będą musiały rodzić na przykład w Łodzi, o czym Bartosz Kądzioka.
4: W związku z likwidacją porodówki w Pabianickim Centrum Medycznym, ciężarne z Pabianic będą musiały korzystać na przykład z porodówki w gminie Madurowicza w Łodzi. Obie placówki podpisały list intencyjny w tej sprawie, mówi Urszula Kowalska-Koprek z oddziału położniczego w Madurowiczu.
5: To jest dla nas nie tylko duże wyzwanie organizacyjne, ale przede wszystkim odpowiedzialność i misja, którą traktujemy priorytetowo.
4: Do porodów w Madurowiczu zachęca jego położna Anna Różycka.
6: Kobieta rodząca, gdy zgłasza się do izby przyjęć, tam jest przeprowadzony wywiad wstępny przez położną. Mamy 4 sale porodowe, 2 bardziej przestronne, większe, 2 mniejsze, bardziej kameralne. Są to pojedyncze sale.
4: A porody w Pabianicach będą możliwe jeszcze tylko do końca czerwca.
3: Pabianice to miasto w województwie łódzkim. Według danych mieszka w nim blisko 64 tysiące mieszkańców i są pod względem liczby ludności trzecim po Łodzi oraz Piotrkowie Trybunalskim miastem w województwie łódzkim. Władze Iranu zapowiedziały, że na początku lipca odbędą się w Teheranie ceremonie pogrzebowe najwyższego przywódcy Ajatollaha Alego Szemeneja. 86-letni duchowny został zabity pod koniec lutego w amerykańsko-izraelskim nalocie. Według władz w uroczystościach może wziąć udział 20 milionów osób. Akcja odławiania niedźwiedzi w Bieszczadach idzie szybciej niż zakładano. Z 18 zaplanowanych do przesiedlenia zwierząt złowiono już 8. Wszystkie z nadajnikami GPS lub chipem zostały przeniesione z dala od zabudowań. Cel to mniej konfliktów z ludźmi. Akcja trwała 3 dni. Leśnicy wskazywali miejsca, gdzie do zwierząt można było bezpiecznie podejść, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
7: Udało odłowić się 8 osobników i to jest bardzo dużo. Nie sądziliśmy, że tak łatwo nam się uda.
3: Monitoring na razie nie pokazuje, by przeniesione niedźwiedzie wracały w swoje stare rejony bytowania. Komentator piłkarski z Paragwaju został pozbawiony przez FIFA akredytacji na Mistrzostwa Świata po pełnej obraźliwych słów w tyradzie skierowanej przeciwko organizacji i sędziom wygłoszonej podczas wygranego 1-0 meczu Paragwaju z Turcją, w którym Miguel Almiron został wyrzucony z boiska. Almiron został pierwszym zawodnikiem usuniętym z boiska za złamanie surowej nowej zasady zakazującej zasłaniania ust podczas konfrontacji na boisku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Jestem Maciek Sarnał.
9: Jestem Stasiu Sarnał.
10: Zapraszamy na program naszego tatusia.
1: Rokowym krokiem, czyli Hard and Heavy. Metalowa audycja autorska Rokowym krokiem.

Reef Revolution. Hello, kochani metale, hello, Sin City. Ludzie, jak ja kocham te riffy a la AC/DC, jak ja kocham ten beat, jak ja kocham tego rock'n'rolla, no i wiem, że tak jak ja kochają go setki milionów ludzi na całym świecie. Jak pięknie, że są takie załogi, jak pięknie, że tworzą tak cudowną, prostą i fenomenalną muzę. To brzmienie czystego wiosła zaszytego w przesterowanego Marshalla, ten gain. I ten przepiękny beat sekcji, prosto i do przodu. To powoduje, że chce się żyć, że serce bije mocniej, że banan sam pojawia się na naszych twarzach. A kto tak gra od 1993 roku? Niemiecka załoga Sin City. Ludzie, lecimy z kopyta, rock and roll hijack i paki na full. Czadu!

Sin City, kochani, ta nazwa jest synonimem High Voltage Rock and Roll, oczywiście tytuł znamiennej płyty AC/DC. Jest to synonim właśnie dla nich, dla zespołu, który gra dla nas już od 1993 roku, jak wcześniej wspomniałem. Chłopaki pochodzą z Zweibrücken, z Palatynatu Rheinland w Niemczech. No i zaczynali jako typowy cover band, grali kawałki AC/DC oczywiście. No i podobnie jak to jest w przypadku naszych rodzimych czterech szmerów, pozdrawiam was. Od zespołu grającego covery AC/DC ich repertuar stale ewoluował. No i dziś możemy powiedzieć, że Sin City można utożsamiać zarówno jako cover band grający kawałki AC/DC, jak i zespół, który wykonuje wyłącznie autorskie utwory. A jakie są? No słuchajcie ludzie, to jak? No nie ma co mówić. Trzeba tego po prostu słuchać. Lecimy na maksa z dwururki. Najpierw Bullseye Shot, a później Feel the Beat i Packing a Fool.

Naprawdę potrafią przyłoić. Zapewne, kochani, jak powiem wam, że utwory, które do tej pory dla was gram, pochodzą z ich piątej już płyty zatytułowanej Black Decade, która ukazała się 3 lata temu dzięki wspólnej kasie załogi, to zapewne mi nie uwierzycie. No ale tak jest, muzycy są rewelacyjni, a żadna z wytwórni nie chciała w nich zainwestować. A grają po prostu mega, zresztą słyszycie. Kochani, z ponad 700 koncertami zagranymi w kraju i za granicą. Szwajcaria, Austria, Francja, Hiszpania, Luksemburg, Finlandia. 5 rockmenów udowodniło, że znają na rock'n'rollowym się po prostu rzemiośle jak nikt inny. Zresztą znów posłuchajcie ich muzy, tych pięknych numerów właśnie z płytki Black Decade. Na początek Hey You, a zaraz po nim Rock the Nations.

No i jak, kochani, jest ten czat, jest rock and roll do bólu, no i właśnie o to chodzi. Słuchajcie mnie, już w 1996 roku kolesie z Sin City nagrali swój pierwszy album And There Was Rock, który spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem w całym światku hard and heavy. Oczywiście potem kolesie grali swoje sztuki wszędzie, no gdzie tylko się dało. No i później w 2003 roku ukazał się ich drugi long, Helectric, pierwsze wydawnictwo wytwórni My School, który oczywiście zyskał masę pozytywnych opinii, a ich trzeci krążek wydany w 2007 roku zatytułowany This Ain't Heaven, Welcome to Hell, całkowicie ucieszył wszystkich fanów muzy spod znaku AC/DC. Niestety to nie przełożyło się na liczbę sprzedanych płyt, gdyż kapela nie miała dobrego marketingu, no i ogólnie świat hard and heavy muzy po prostu nie słyszał nic o załodze Sin City. No i to nic, że wszystkie albumy noszą charakterystyczny rockowy charakter właśnie tej załogi Sin City, no i nawiązują do tych wspaniałych zespołów, oczywiście AC/DC i Standard, ale Airborne, Crocus czy Rhino Bucket, to niestety nie wystarcza. Ogromne stajnie muzyczne nie chcą inwestować w tą muzę, no i bardzo źle, bo nie widzą, co tracą. Posłuchajcie tylko znów tych pięknych cudeniek. Life is a Bullet i Z Revenge i Sin City.

Kochani, w 2013 roku Sin City skończyło 20 lat, no i świętowało je wielkim festiwalem w Zweibrücken. W składzie znaleźli się tacy artyści jak Rino Bucket z Ameryki, Bonafide ze Szwecji i The Milestones z Finlandii. No i wtedy w sam raz na 20. rocznicę załoga Sin City wydała swój czwarty album studyjny zatytułowany 13, zawierający 13 rock'n'rollowych hitów, które zawładnęłyby nie jednym stadionem. Już rok później załoga Sin City została uznana za najlepszy zespół coverowy w całym Palatynacie w Nadrenii przez Rockland Radio, kino i jury złożone z ekspertów muzycznych. Wtedy fani załogi niejednokrotnie komentowali: gdybyś zamknął oczy, przysiągłbyś, że AC/DC jest na scenie. No właśnie, to słychać i to czuć, ludzie. Zresztą posłuchajcie znów pięknych dwóch kawałków właśnie z płytki Black Decade, One Man Show i Fight Night. Będzie się działo.

jak cudownie było? Oczywiście, kochani. Zobaczcie, jak szybciutko przesłuchaliśmy całą płytkę Black Decade załogi Sin City. Ale na tym nie koniec na dzisiaj. Kochani, w dużej mierze Sin City zawdzięcza swoje brzmienie swojemu wokaliście Portiemu Portnerowi, który nie tylko wiernie odtwarza klasyki Bona Scotta i Briana Johnsona, ale także nadaje piosenkom ostateczny szlif. Co tu dużo gadać, nie ma po prostu absolutnie żadnego błędu w jego śpiewaniu. To jest bardzo, bardzo mega profesjonalne. Ale pamiętajcie, w zespole nie chodzi tylko o wokalistę. Oni wszyscy są zajefani. Ole Zeller, gitara, Jürgen J. Young, gitara, Patrick Appel, gitara basowa i Lars M. Lunava, perkusja są równie dobrzy co ich frontman. To po prostu fanatycy rock and rolla. Keep rocking, guys! Okej, kochani, na deser przygotowałem dla was kilka właśnie numerów z ich poprzedniej płyty wydanej w 2013 roku zatytułowanej 13. Zobaczymy, ile się zmieści. Wymieniam tytuły. Tires on Fire, Battered and Braced, Backseat Race, Come Hell. I na koniec, kochani, chciałbym powiedzieć, żebyście spędzili wspaniale te wakacje, które są przed wami, żeby było pełno muzyki rock'n'rollowej, żebyście byli zdrowi, cieszyli się i na maksa z tych wakacji zdrowo wrócili. To jak? Bye Metale, bye Sin City, muzo leć!